kajpu za nowe ciuchy. Wolę za sobą mieć ziomali z puchy, a jak już nie ważysz, to leży na. Nie idą na deal, wokale dropy, ja handluję tym. A 808 jak ciosy gołoty, to najwyższe loty, ja

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mieli szóz. Nie zmieściły to walizki się na wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, poko za oko. Ostatni rok.

Eden, pływać jachtem i więcej nie znać pojęcia debet. Biedę nie klepią inni, nie odpowiadam za nich. Mam apetyt, by czerpać z tego życia garściami.

0: które nie dają zasnąć.
1: Parę rzeczy zrozumiałem po 20. Nie mam czasu na kolejne zemsty, ani na robienie rzeczy, których nie chcę. Na myślenie, co tu było, będzie. Parę

0: Ja już pracuję, a gdzie wy jesteście?
1: No hej, nie śpimy, lecimy, ale jaka praca jeszcze nie śpi? Poznajmy się wszyscy na antenie RMF Max.
2: Od 5 na nogach czekamy na kierowców, aż zjeżdżają i zwożą świeże. Także żebyście rano mieli świeże warzywka i owoce i mięsko w marketach.
3: No to jaki zawód jeszcze nie śpi? Nagrywajcie głosówki na Facebooku RMF Max. Poznajmy się wszyscy. Skoro już nie śpimy, skoro jesteśmy w pracy, dajcie znać, która praca, jaki zawód nie śpi.
4: Niech cała Polska się dowie, gdzie pracujesz.
1: Jesteśmy z wami, jesteśmy razem, lecimy radą.

0: ale wjeżdżamy od samego rana. To Armin van Buuren, to Sasza, to kawałek Everlasting do RMF Max wjechało.
1: A my mamy dla was świeżutki newsy od samego rana. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ktoś okradł strażaków.
0: Ludzie.
1: Bo oni zbierali właśnie puszki i butelki po to, żeby za sprzedaną kaucję kupić nowy wóz strażacki. No ale ktoś się na to połasił. Mieli zebrać 4 miliony puszek i butelek.
0: Wstyd, srogo.
2: No to jest wstyd, to jest mało. Okraść strażaków to naprawdę człowiek się powinien po prostu spalić ze wstydu, naprawdę.
1: To za czasy się dosłownie można dorobić na cudzych śmieciach.

0: upałów został nam gorący Sean Paul, Give It Up To Me w RMF Max jeszcze przed godziną 6.
1: Sztuczna inteligencja wjeżdża w medycynę. I co wcale nie chodzi o to, że ona potrafi nam super teraz odpowiedzieć na to:
2: ojejku, mam kaszelek, katarek, nie? Co mi jest?
0: Tylko,
1: tylko wymyśliła lek, który ma przy okazji obniżyć wiek biologiczny.
0: Nie? Prawda?
1: To są jajca jakieś.
3: No, jak taka jest mądra, to niech wymyśli, jak przyspieszyć terminy wizyty w NFZ-cie.
1: Ale my przyspieszamy, jeżeli chodzi o najważniejsze informacje. Godzina 6 już teraz, to oznacza flash w RMF Max. Max.
4: To jest RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Nowa siedziba Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego o krok bliżej. Grunt przy ulicy Pileckiego trafi w ręce tej placówki i to kolejna z wielu formalności. A więcej na ten temat powie nasza reporterka Ewelina Machacka.
5: Po zmianie planu zagospodarowania terenu przez miasto, teraz działka przy Pileckiego, gdzie wcześniej planowano budowę nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego, zostaje przekazana Opolskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego, wyjaśnia wicemarszałkini Zuzanna Donat-Kasiura.
6: Po to, aby móc pozyskać środki europejskie na budowę, to nie tylko siedziba, to również centrum szkoleniowe.
5: Najpóźniej do 2031 roku ratownicy medyczni przeniosą się więc z Mickiewicza w okolice CUP-u, choć optymistyczny scenariusz mówi o 2029 roku.
4: Tyle od naszej reporterki. Wybrano wykonawcę realizacji płatnego parkingu przy szpitalu w Słupsku. A więcej o tym powiedział nam Marcin Prusak, rzecznik prasowy słupskiej lecznicy.
7: Przetarg wygrała firma ze Słupska, która wybuduje system parkingowy za najniższą z oferowanych cen. Będzie to kwota 2 275 500 zł. No, na obecnym etapie nie jesteśmy na razie w stanie wskazać dokładnej daty uruchomienia systemu. Zgodnie z dokumentacją przetargową wykonawca będzie miał na to 4 miesiące od przekazania terenu robót na realizację inwestycji, w tym uruchomienie i przeprowadzenie testów systemu.
4: Prawdopodobnie za miejsce postojowe przy słupskim szpitalu zapłacimy jeszcze pod koniec tego roku. Już od poniedziałku będzie można głosować na projekty w ramach 12. edycji budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza. W tym roku mamy do wydania rekordową pulę środków, bo ponad 5 milionów złotych.
8: Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz. W ramach jednego głosu można wybrać z listy projektów dopuszczonych do głosowania maksymalnie 2 projekty. Jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt osiedlowy. Większość zadań dotyczy kwestii modernizacji infrastruktury drogowej. Jak co roku nie zabrakło również pomysłów na działania integracyjne oraz zajęcia sportowe. W tegorocznej edycji pod głosowanie trafi również kilka mniej typowych pomysłów, jak na przykład projekt zakładający badanie poziomu witaminy D3 wśród mieszkańców.
4: Mówiła Wiesława Jasińska, pełniąca obowiązki kierownika Biura Aktywności Obywatelskiej w Nowym Sączu. W lubuskich lasach trwa już sezon na zbiory grzybów. Pogoda sprzyja, dlatego pojawiły się kurki, podgrzybki i prawdziwki. Dla wielu osób wyprawa do lasu to relaks i przyjemność, jednak policjanci przypominają o zasadach bezpieczeństwa.
9: Starajmy się nie wybierać do lasu w pojedynkę. Jeśli jednak zdarzy się nam, że idziemy sami na grzybobranie, nasi bliscy powinni wiedzieć, gdzie się dokładnie znajdujemy. Podajmy im przybliżony czas powrotu do domu. Jeżeli wybieramy się do lasu w towarzystwie, nie oddalajmy się od tych osób. Pozostajmy z nimi w stałym kontakcie wzrokowym.
4: Mówił nadkomisarz Maciej Kimet z gorzowskiej policji.
1: 6:03, my już mamy Krzycha na nogach.
10: Dzień dobry. Nie śpi kierowca autokaru. Przede mną 2 przewozy pracownicze i około 11:00. Fajrant.
1: No i to jest właśnie twój moment. Weź telefon do ręki, wejdź na Facebooka RMF Max, wejdź na Instagrama RMF Max, nagraj nam głosówkę, jaka praca nie śpi, gdzie pracujesz i to wysyłasz nam, a my potem wypuszczamy to na antenę. Swedish House Mafia na pobudzenie.

0: To jest RMF Max i 9 minut po godzinie 6. Wstawaj, nie udawaj, jesteśmy z wami z najlepszymi hitami od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: No i my pytaliśmy, jaka praca nie śpi, a po co? A po to, żebyście się wszyscy mogli poznać, kto już jest na nogach i jest pięknie.
4: Dzień dobry, nie śpi położna. Ile to dzisiaj nowych żyć powitamy na świecie?
3: Ja się czuję jak nowonarodzony.
5: Od razu mnie postawiła na nogi.
6: Witam, witam, monter drzwi nie śpi. Nowi klienci czekają na dostawę nowych drzwi. Pozdrawiam.
5: Ciekawe tylko, czy lewych, czy prawych. Ale tego chyba jeszcze nie rozstrzygniemy.
0: Z podcięciem?
5: Albo z podcięciem, albo obrotowych.
7: Kierowca dystrybucji nie śpi, czyli dostawca artykułów spożywczych do sklepu.
0: Jedzie śniadanie.
7: 3 godzinki i fajrancie.
3: Tak jest, 3 godzinki, jeszcze plus 3 godzinki u niektórych i...
0: Plus 3 w sumie, super. Albo 2.
3: Ech, taki to nie ponieśpi.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No ściskamy was na maksa mocno, jesteście super dzielni i najlepiej, że słuchacie RMF Max. Gramy dla was hity na maksa, 10 po 6, Topic i Becky G.

0: To jest najlepsze tempo na poniedziałek. Czwartek dzisiaj jest. Przepraszam Państwa. 19 minut po godzinie 6. Już poprawiam się. Jest czwartek. Proszę się nie stresować. Tylko jeden dzionek do weekendu.
1: Ale czujemy się, jakby był dopiero początek tygodnia, bo jest pierwsze posiedzenie RPP po wakacjach. Oni dopiero wrócili do pracy. No i od razu postanowili w sprawie 100% i postanowili, że co? Że nico. I że nie będzie absolutnie żadnych obniżek 100% przez najbliższy miesiąc.
2: To świetnie, świetnie. Ja liczyłem na obniżkę, a tutaj glapa. Mogło się na gorsze też zmienić w sumie.
1: No tak.
0: To była jeszcze większa glapa.

0: spacer.
1: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa.

0: Nam też jest lżej, dlatego że tu jesteście. To był Oskar Cyms, Niech mówią, a słuchacie RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Wakacje, wakacje i po wakacjach zostały nam co? Magnesy na lodówce. No a i słuchajcie, psychologowie zajęli się tematem magnesów z wakacji na naszych drzwiach na lodówce, przebadali grupę osób po to, żeby na podstawie tych zbiorów lodówkowych stworzyć listę takich charakterystycznych cech tych osób, które są fanami przewożenia magnesów wszędzie tam, gdzie są i proszenia nawet, ej, to jak jedziesz, to przywieź mi magnes.
4: No i co?
3: No w sumie to nieważne, w sumie mało istotne, co tam mówią psychologowie. Ważne, że te badania mówią to, czego nie powinny, czyli jak już masz całą lodówkę magnesów, to naprawdę możesz już ich więcej nie kupować.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jak już się nie mieszczą magnesy, zmień lodówkę.
4: Na większą, taką dwudrzwiową najlepiej.
0: I dalej zbieraj.
4: No i nie ma też znaczenia, czy przywiązać magnes z napisem Zakopane. Może być z Kołobrzegu przecież.

0: Ulubione wszystkich poranne David Guetta. Jest 20 minut do godziny 7 w RMF Max, a my się bawimy w zabawę Gdzie są moje klucze?
1: To jest najlepsza zabawa na tą porę dnia. Szukamy razem z wami, jakby ktoś pytał.
2: Jeśli ktoś wychodzi z domu, się zastanawia, gdzie są klucze, niech nam podpowie.
0: Słuchajcie, klucze ukryliśmy dzisiaj w pewnym pojemniku. Już w sumie zdradziłem trochę.
2: No właśnie, ty. Słuchajcie, nagrywajcie nam głosówki na Messengera RMF Max i na Instagrama, gdzie są klucze, gdzie się schowały. No, jesteśmy ciekawi waszych pomysłów, a może ktoś w ogóle zgadnie?
0: I przy okazji, by usłyszy się na antenie, bo to jest też bardzo istotne. Gdzie są moje klucze? Nagrywaj głosówkę. Jak ci to brzmi w ogóle?
1: Ja myślę, że najlepszą nagrodą w tej zabawie byłoby znalezienie kluczy, i to nawet niekoniecznie tych radiowych, tylko po prostu własnych.
2: Do serc.
3: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.

0: To dla Eli, ale dla wszystkich ten numer. Rihanna, Umbrella, 9 do 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Pora jest taka, że szukamy razem z wami kluczy.
4: Ej, gdzie są moje klucze?
0: Gdzie one są?
3: Pytanie, gdzie są moje klucze, tak się nazywa ta zabawa przed godziną 7 w RMF Max. Gdzie je dzisiaj schowaliśmy? To są propozycje, jakie już nam przysłaliście.
0: Posłuchajcie.
5: Klucze znajdują się w wazonie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Czy to jest wazon?
4: To nie jest wazon.
3: To absolutnie. Nie jest też dzban.
6: Klucze są w umytym kubku na kawę. Pozdrawiam.
0: Ale blisko, ale niestety nie.
7: Klucze zostawiliście, znaczy schowaliście w słoiku po gulaszu od mamy.
4: Tak, no gdy za koperkiem, za plaszarce, w pudełku po lodach.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF.
3: Można szukać dalej. Słuchajcie, nie znaleźliśmy tych kluczy, więc liczymy na was.
4: Tak, to sobie mamy dalej, czy zdradzamy? Dobra, zdradzamy, słuchajcie. Są klucze w misce na płatki takiej.
0: Dokładnie.
4: I przemieszam je łyżką. Przemieszuję. Ale fajna zabawa, super wymyśliliście propozycję. O to właśnie tam chodziło.
0: Zupa kluczowa.

0: Z dobrych rzeczy o poranku nie tylko świeże bułeczki, ale też nowa Zalia Tylko Kochaj Mnie, 6 minut przed godziną 7.
1: A ja patrzę, nie dowierzam, ktoś jechał połączeniem hulajnogi i wanny, wyobraźcie to sobie. Ktoś zrobił taki niesamowity pojazd i przemierzał nim ulicę Inowrocławia.
2: A przepraszam, czy manetka od gazu, żeby jechać szybciej, to jest jako ciepła, czy jako zimna woda?
1: Nie, no, ktoś naprawdę położył wannę na hulajnodze, ale okazało się, że to dlatego, że po prostu no wynieśli i chcieli wywieźć na złom, no i tak to wyglądało, jak taki dziwna
0: amfibia. Ciekawe, że się mieści na przykład. Ja jestem bardzo zaskoczona. Czyli co, to są złomiarze, którzy po prostu przeszli cyfryzację.
2: Ale spokojnie, za chwilę też ważne informacje, nie tylko te o hulajnogach. Będzie sport, flash i pogoda w RMF Max punktualnie o 7.
0: Można słuchać w wannie i pod prysznicem.

0: do soboty. Mleko zapasione Mleko Vita, litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
6: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
7: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Niechybnie siódma, czyli czas na flesz. Jest z nami Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Mam dla was garść świeżych informacji. Raport z dróg otwiera to poranne wydanie Flesza. Jest gigantyczny korek, bo mamy karambol na autostradowej obwodnicy Krakowa. Między węzłami Skawina i Tyniec wjechało w siebie 5 osobówek. Zablokowany jest pas obwodnicy w stronę Katowic. Zator ma kilka kilometrów. Są problemy także na S8 w Warszawie. To jest odcinek Lazurowa Prymasa Tysiąclecia. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowane zostały dwa pasy ruchu na jezdni w kierunku Białegostoku. No i dziś warto brać pod uwagę kiepskie warunki do jazdy, szczególnie teraz jest szaro i mokro. Zatem trzeba się będzie skupić, zwolnić i spokojnie do celu. Tymczasem IMGW wydało ostrzeżenie właśnie przed solidnymi opadami. Intensywnie popada na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Miejscami spadnie od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy. O 15:00 fani siatki będą mocno zajęci. Ruszają Mistrzostwa Europy. Turniej odbywa się w 4 krajach. Nasi powalczą w stolicy Bułgarii, Sofii. Dziś starcie z Portugalią.
6: A sami zawodnicy już nie mogą doczekać się turnieju, podkreśla Aleksander Śliwka, kapitan naszej siatkarskiej kadry.
8: Czujemy się głodni zwycięstwa, absolutnie jako drużyna nie chcemy osiąść na laurach mimo zwycięstwa w tym roku Wiedzy Narodów. Pragniemy również złotych Mistrzostw Europy.
6: A złoto Mistrzostw Europy ma tym razem dodatkową wartość, bo zapewnia także kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
7: A tyle Wojtek Marczyk, początek meczu Polska-Portugalia o 15:00. Więcej sportu tuż po fleszu. Tymczasem Apple pokazało wieczorem swoje nowości. Wśród nich składany smartfon iPhone Duo. Ponoć konferencja Apple nie robią już takiego wrażenia jak dawniej. Obecne pomysły przedsiębiorstwa nie są specjalnie przełomowe.
9: Mamy do czynienia z taką sytuacją, że wchodzi na rynek nowy iPhone i to właśnie Apple kopiuje rozwiązania od innych producentów, to znaczy wchodzi ten iPhone, który będzie składany.
7: Mówił dr Miłosz Babecki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
10: No składany, bo teraz się będą całe rodziny na niego składać.
7: To prawda.
4: Zaraz flesz sportowy w RMF Max.
7: Grad goli w Lidze Mistrzów. W pierwszej kolejce fazy ligowej Barcelona pokonała Feyenoord aż 5-1. Broniące tytułu Paris Saint-Germain wygrało ze Slovanem Bratysława 6-1. A w innym spotkaniu emocji dostarczył napastnik VfB Stuttgart Ermedin Demirović. W starciu z Wikingiem strzelił 3 gole w 12 minut. No i świetnie zaprezentowali się wczoraj także piłkarze Liverpoolu, którzy ograli Atletico Madryt 2-1. A za oceanem Chicago Fire zremisowali 1-1 z Interem Miami. Klasę pokazał Robert Lewandowski, który jest autorem jednego gola dla strażaków.

0: No niestety, dziś się będzie ponuro, będzie też deszczowo. Miejscami pokaże się trochę słońca i no, szczęśliwi są mieszkańcy na pewno z zachodu. 18 stopni dziś w Gdańsku, 19 zobaczymy w Warszawie, podobnie będzie w Katowicach, najwięcej 20 kresek w Krakowie i w Rzeszowie.
1: No i super, i będzie o czym rozmawiać w windzie od rana, prawda? Ale ta pogoda, no jesień przyszła, no.
2: O Jezus!
0: Ale small talk.
3: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Bo wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
2: No bo ile tego słońca można było? Wszystko jest okej, ludzie. Uśmiechy i lecimy do przodu. Karolina Kowalska jest z nami, Filip Kliber, Ania Łopuszańska.
1: I Mateusz Marek. No,
2: dziękuję.
1: I jest też 3 minuty po godzinie 7. Jest też Temper City i Self-Aware. Zostańcie z nami, gramy hity na Maxa od samego rana. Fajne muza.

0: od samego rana w RMF Max. Hity na Maxa i Maroon 5 pomagają się rozruszać.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Słuchajcie, kochani, w Norwegii sprzedało się o 100 ton marchewki więcej w tym roku niż w poprzednim.
4: Bo?
3: Ludzie jedzą chętnie marchewkę, a zwłaszcza dzieci. A i co? Bo Haaland jadł marchewkę i wystąpił w reklamie tej marchewki.
4: Bo?
3: I w kampanii reklamowej w ogóle takiego giganta owocowo-warzywnego. No i teraz wszyscy zwariowali na punkcie jedzenia marchewki.
4: Dobra, czyli w Norwegii jest Haalandomania, ale my to też w Polsce mieliśmy. Nazywało się to Bałyszomania i zamiast marchewki jadło się bułkę z bananem.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: Najważniejsze, że zdrowo, no.
3: Leć, Erling, leć!
4: Chrup, chrup, chrup.

0: pobudzamy, najlepiej gramy i przy okazji wam opowiadamy wiadomości. Axwell i Bon na 18 minut po godzinie 7. Dobrze, że jesteście i dobrze, że ten dzień zaczynacie z RMF Max.
1: Wiecie, że można sprzedać w skupie kasztany? Istnieje coś takiego. zaraz będzie sezon, będzie można je zbierać i faktycznie trzeba tam wcześniej zadzwonić, tam się może umówić, orientować się ogólnie w temacie.
2: Ile można dostać za to pieniędzy?
1: Już mówię, za kilo kasztanów od kilkudziesięciu groszy do nawet 2 zł.
0: Czekaj. Jak to ile można dostać za kasztany w skupie? No ile? No tyle, ile akurat przedszkolaki zebrały do skarbonki.
2: Jakbyśmy mogli tylko... Jakbyśmy mogli podać adres takiego skupu lokalnego i sprawdzić, czy jest otwarty do 22, wtedy, kiedy okazuje się, że kasztany na jutro są potrzebne, a jest 22.

0: to on, Slim Shady, Eminem, a to RMF Max i by.
1: Kliber, Karola i Mateusz.
2: No, możesz tego powiedzieć jeszcze o naszej zabawie?
0: Aha, a teraz będziemy mieć zabawę. Słuchajcie, słuchaj wariacie, co tam na czacie? Elo!
3: To jest nasza zabawa, w której wy nam wysyłacie głosówki, w których nagrywacie, jaka drama jest u was na czacie, ale tym razem jest to czat osiedlowy.
2: O, uwielbiam. Moja historia, słuchajcie, jest taka, sprzed wczoraj. Pani powiedziała, że zostawia buty w altanie śmietnikowej i że może sobie coś wziąć, że one są nadal... Aha. Można ich używać.
3: I same poszły?
2: Nie, i wszystkie panie się zaczęły kłócić i był wyścig do altany śmietnikowej o to, kto zgarnie te buty.
0: Doskonałe. Takie rzeczy się dzieją u was na osiedlach, w naszych takich grupkach, podgrupkach. Czasem macie czat, czasem macie messengera wspólnego, ale najważniejsze jest to, jaka drama się dzieje w wariacie na czacie. Daj nam znać, no, na Instagramie albo na Facebooku RMF Max. Głosówką, nagraj koniecznie głosówkę.
2: Ale spokojnie, jak się boisz, że się ktoś rozpozna, my mamy tutaj takie narzędzia, że zmienimy twój głos i będziesz absolutnie anonimowy, anonimowa.
3: Nie wyjdzie to na całe osiedle. Cały blok nie będzie mówił o tobie na pewno, że wynosisz content, nie?
2: Messenger RMF Max albo Instagram, daj znać, co słychać na osiedlowym czacie.

0: To jest poranek z RMF Max. Gramy hity na Maxa, Fly High i Tobi Romeo. I pytamy was też o to, jaka drama na waszym osiedlowym czasie dzieje się tu i teraz, o czym czytacie od samego rana. Można wysyłać głosówki.
1: Ekipa, ale wy macie dramy, ale posłuchajcie dramy u Oli.
2: Od jakiegoś czasu nie pracuję i moi sąsiedzi gwarnie w altance osiedlowej zastanawiają się, skąd miałam pieniądze na ostatni remont w domu.
3: Ja, ludzie są naprawdę bezczelni. A przecież jakbyś kradła, to byś wiedziała pierwsza, to
4: co powiedziałaby nam, nie?
3: Dajcie spokój, naprawdę.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
11: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: w drodze do pracy gramy wam takie numery, że aż no, chce się bardziej jechać. Sylwia Bampa w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Matko, ile my pieniędzy w to władowaliśmy? Okazuje się, że Ministerstwo Finansów opublikowało najnowszy raport. Sierpień był rekordowym miesiącem, jeżeli chodzi o włożenie pieniędzy na obligacje, ponieważ Polacy włożyli 8 miliardów polskich złotych.
4: 8 miliardów.
0: Nie tylko ja na to dużo.
4: Nie tylko ja na to wpadłem, rozumiem.
3: Tak, dokładnie.
4: Nie no, wiecie, najwięcej pieniędzy w sierpniu to włożyliśmy w takie obligacje, ale wiecie, obligacje plecakowe, piórnikowe, no i wiadomo, buty z białą podeszwą.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: W buty wkładać pieniądze, ludzie.

0: Kołyszemy się razem z wami rano. To Sobel i Dims z numerem Kochasz. 4 minuty pozostały do 9. Za chwilę flash i prognoza pogody w RMF Max. Zostańcie. RMF Max.
1: Reklama wygenerowano z AI.

0: akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: to moja ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Minęła 9:00, czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Prokuratorzy z przysłuchy przed północą zakończyli pracę w miejscu katastrofy z udziałem pociągu i samochodu ciężarowego, do której doszło wczoraj przed południem w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciężarówką wjechał na tory, mimo że paliły się światła zakazujące wjazdu. W wyniku zderzenia z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin wykoleiła się lokomotywa elektryczna oraz dwa pierwsze wagony składu, którym podróżowało co najmniej 114 osób, w tym troje członków załogi. Zginęła jedna osoba, a trzy są ciężko ranne.
4: To jest RMF Max.
8: Teren jest ogrodzony, trwa demontaż wyposażenia i ruszyły prace ziemne. Tak wygląda pierwszy miesiąc prac przy rozbudowie Filharmonii Pomorskiej. Plac budowy z mikrofonem RMF Max odwiedziła nasza reporterka Monika Jędrzejewska.
9: Od czego w pierwszej kolejności wykonawca rozpocznie? Czy budowę nowego gmachu, czy pracę w obecnym?
10: Równolegle prowadzone są prace zabezpieczeniowe w starym gmachu i przygotowuje się wykonawca generalny do wykopu szczelin pod ściany szczelinowe. Stoi już mur, ale prowadzone są również prace ziemne. One polegają na przełożeniu mediów, które są tutaj w centrum miasta, czyli nitki centralnego ogrzewania, wysokich napięć kabli teletechnicznych i gazociągu.
8: Mówił Maciej Puto, dyrektor Filharmonii. Modernizacja potrwa 3 lata i pochłonie 380 milionów złotych. Co prawda wakacje już za nami, ale kiedy pogoda dopisuje, wiele osób porusza się po mieście rowerem. Policjanci z Ciechanowa jak zawsze przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
11: Rowerzysta powinien korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli oczywiście one są wyznaczone. Natomiast w przypadku braku takich miejsc powinien poruszać się po jezdni. Oczywiście obowiązuje ruch prawostronny i konieczność jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Natomiast chodnikiem możemy poruszać się wtedy, gdy opiekujemy się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem.
8: Mówiła Magda Sakowska z ciechanowskiej policji. To były wyjątkowe wakacje dla portu lotniczego w Pyrzowicach. Lotnisko pobiło kolejne rekordy pod względem przewozów pasażerskich, a w RMF Max sprawdzamy, jak to wyglądało w liczbach.
12: W sierpniu w Katowicach airport odprawiono rekordową liczbę pasażerów. Po raz drugi w historii portu przekroczono granicę 1 miliona osób w jednym miesiącu kalendarzowym. Wynik za miniony miesiąc to ponad 1 060 000 podróżnych, czyli o 88 tysięcy więcej niż w sierpniu ubiegłego roku.
8: A które kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem podróżnych?
12: Największą popularnością w tym czasie cieszyły się loty do Turcji, na których obsłużono ponad 340 tysięcy pasażerów. Kierunki greckie wybrało ponad 250 tysięcy osób. Z kolei do Egiptu poleciało 220 tysięcy podróżnych.
8: Mówił rzecznik lotniska w Pyrzowicach Piotr Adamczyk.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: W ten czwartkowy poranek humory mogą być kiepskie. Biomet ma niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie, a ciśnienie jest niskie. Dzisiaj niemal w całej Polsce nacieszymy się słońcem, no i co prawda gdzieniegdzie na południu i wschodzie krążą też chmury i może jeszcze popadać, ale wkrótce i tam się rozpogodzi. Najcieplej dziś w Krakowie i Rzeszowie, w maksie słupki rtęci dobiją do 20 kreski, w centrum spodziewamy się 17-18 stopni Celsjusza, a najchłodniej będzie na północy. Tam termometry pokażą 16 na plusie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.

0: Świtu do świtu.
1: No to co, to zaczynamy tak na dobre ten czwartek. Raz, dwa, trzy, hop, hop, hop, hop i zaraz będzie piątek. Hop,
2: no to hop. Jak trzeba, to dobra, zacznijmy już to. No,
1: zacznijmy, żeby skończyć.
2: Wy zacznijcie, a my kończymy akurat, słuchajcie.
3: Dziękujemy za dziś. Wstawaj, nie udawaj się, odmeldowuję.
1: Do jutra.

0: Face z nami od Alana Walkera i Ewy Max. My witamy się w czwartek. Czwartek, czyli mały piątek, czyli jak dzisiaj ogarniemy, to piątek nam już zleci o tak. A damy radę, ogarniemy na pewno, bo to jest byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy, w drodze do weekendu jesteśmy, a może po prostu w drodze, część z was na pewno za kółkiem. No to szerokości i na trasie, i w pracy, i gdziekolwiek nas słuchacie. Dawid Mięzek, dzień dobry, zapraszam do 12:00 za chwilkę. Karol G. Sjande ubiera conocido.
1: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: mama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego. Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Cześć, jestem Angelika.
16: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
17: Cześć, Tubletka.
18: What's up, guys?

Daddy Cool, czyli Lizzo i wskrzeszony klasyk od Bonnie M w RMF Max. Słuchajcie, kiedyś może nie do końca, ale dzisiaj to już ludzie dzielą się na tych, którzy korzystają z czata GPT albo innych tam modeli sztucznej inteligencji, albo tacy, którzy mówią, że nie korzystają. Słuchajcie, z różnymi pytaniami zwracamy się do czata, od przepisów na szarlotkę po porady medyczne, albo jakąś nawet taką budżetową psychoterapię. No to słuchajcie, myślę, że tematów do dzisiejszego pytania dnia nam nie zabraknie, bo pytanie dnia do was to jest dzisiaj: jakie jest ostatnie pytanie wasze, które zadaliście czatowi GPT albo innemu czatowi, którego używacie? Anonimowo, spokojnie, wszystko zostaje między nami. Piszcie na 3001 albo nagrywajcie głosówki na Messengera RMF Max, albo też można napisać, albo w komentarzu pod postem facebookowym. Kto mnie najbardziej zaskoczy, to będę mieć gadżety RMF Max do rozdania. Wasze ostatnie pytanie do czata: Facebook, Messenger albo SMS pod 3001. Moje ostatnie pytanie, żeby nie było, że sam się nie pochwalę, to jest, aż sobie sprawdziłem. Francuscy napastnicy, którzy grali w Realu i Auxerre, nie mam pojęcia, dlaczego o to pytałem, i też wysyłałem zdjęcie z pytaniem, czy ten nalot na serze to pleśń. To nie była pleśń, Temper City.

0: Nothing od Armina Van Burena i Saszy. To jest RMF Max. Słuchajcie, urodziny, bardzo przyjemna rzecz. Znaczy, no, zależy które, bo różnie z tą przyjemnością bywa. W każdym razie urodziny każdy ma, każdy świętuje. Czasem jakiś fajny prezent wpadnie, nie wiem, dostaniemy skarpetki albo wagę łazienkową. Życzenia jakieś, prawda, zdrowia, szczęścia, pomyślności i tak dalej. No ale tak ogólnie poza tym to wielkiej korzyści z tych urodzin nie ma. Ale nie u nas, bo u nas jest, słuchajcie, ogromna korzyść bez względu na to, kiedy macie urodziny, to teraz możecie skorzystać i zarobić, bo mamy rundę bonusową, ale taką specjalną urodzinową rundę bonusową i nie chodzi o to, że jak masz dzisiaj urodziny, to dostaniesz bonus do wygranej. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że jak podeślesz nam swój miesiąc urodzin SMS-em, to my ci damy 1000 razy większą szansę na finał zabawy urodzinowy Deszcz Nagród, no i na zgarnięcie dzisiaj nawet 10 tysięcy złotych. Krótka piłka. Jak jesteś z marca, to wysyłasz pod 7327 hasło marzec za 3,69 i masz 1000 razy więcej szans na wygraną. Jak jesteś z listopada, wysyłasz listopad pod 7327. Jak z maja, to maj pod 7327. Każdy taki SMS z miesiącem twoich urodzin mnożymy 1000 razy w naszym systemie. Ale uwaga, tylko przez najbliższych 10 minut, więc nie ociągaj się, daj sobie szansę, 1000 razy większą szansę na 10 tysięcy złotych i wysyłaj swój miesiąc urodzin pod 7327. RMF Max.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jubi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
7: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanal

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Z tej strony Krzywów.
3: Sylwia.
4: We are the Swedish House Mafia.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max. Hity na maksa.
8: Hity na maksa.
9: Ten czwartkowy poranek humory mogą być kiepskie. Biomet ma niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie, a ciśnienie jest niskie. Dzisiaj niemal w całej Polsce nacieszymy się słońcem, no i co prawda gdzieniegdzie na południu i wschodzie krążą też chmury i może jeszcze popadać, ale wkrótce i tam się rozpogodzi. Najcieplej dziś w Krakowie i Rzeszowie, w maksie słupki rtęci dobiją do 20 kreski, w centrum spodziewamy się 17-18 stopni Celsjusza, a najchłodniej będzie na północy. Tam termometry pokażą 16 na plusie.
8: RMF Max.
7: RMF Max.
8: RMF Max.

The Fate of Ophelia. Taylor Swift w RMF Max. A tymczasem, gdy myśmy spalili... Spaliliśmy. Gdy myśmy spali, to działy się ważne rzeczy za oceanem. Słuchajcie, Robert Lewandowski kontra Leo Messi. Chicago Fire Roberta mierzyło się właśnie z Interem Miami, w którym gra Messi. No i co? No i mecz się zakończył remisem 1-1, ale Robercik bramkę strzelił, a Leo nie. No i co, panie Leo, kto jest debeściak? No, ucz się pan. No może liga dla emerytów, ale emocje są. Mrozu, Kasperczyk, wszystko czego chciałem, za chwilę 10 w RMF Max.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: I po reklamie.
13: Grzegorz,
14: Asia,
15: Martyna,
16: Lady Gaga.
17: Z tej strony modelki
18: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: Hity na maksa.
20: Hity na maksa.
21: Minęła 10:00, czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. 30% osób żyjących w blokach i kamienicach przyznaje, że ich mieszkanie nie zapewnia odpowiednich warunków do nauki dzieciom. Tak wynika z danych portalu nieruchomościonline.pl. Dla porównania, w przypadku mieszkańców domów narzeka na to zaledwie 14% badanych. Jest też pewna zależność.
22: Młodsi rodzice częściej żyją w mniejszych lokalach, w których przy pojawieniu się dzieci zagęszczenie domowników istotnie rośnie. Z kolei starsze pokolenie dysponuje często większym metrażem w przeliczeniu na osobę.
21: Tłumaczyła Anna Zachara Widła, badaczka zachowań konsumenckich.
23: To jest RMF Max.
21: Częstochowa przygotowuje się do kolejnej dużej i kluczowej inwestycji drogowej. Tak zwana Bugajska BIS ma m.in. zmniejszyć tranzyt, poprawić bezpieczeństwo i skomunikować tereny przemysłowe.
24: Jest to technicznie też ogromna inwestycja, bo mówimy o nowym śladzie drogi, dwóch wiaduktach, jednym moście. Przypomnę, że na 1 maja, którego w tym roku daliśmy, mamy tylko jeden wiadukt, więc tu już jest tych obiektów więcej. Natomiast rzeczywiście mamy zakończony etap dokumentacji, poszły pisma do pana wojewody o wszystkie niezbędne zgody i wydanie dokumentu decyzji RID-owskiej, więc no jest już się czym pochwalić, bo rzeczywiście ta inwestycja, o której się mówiło i w Częstochowie, jestem w subregionie, nie wiem, 50 lat, no to dowieźliśmy.
21: Mówił zastępca prezydenta Częstochowy, Łukasz Kot. Rusza likwidacja bramek na A2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą na wykonanie prac. A gdzie znikną bramki? To sprawdziła nasza reporterka. Bramki znikną na wysokości Żdżar, Koła i Dąbia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała właśnie umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i na rozbiórkę tych nieużywanych już miejsc poboru opłat. Umowa zakłada też przywrócenie drogi do właściwych standardów i wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. Wartość działań związanych z likwidacją bramek na A2 to niemal 10 milionów złotych.
12: Tyle Beata Pieczyńska. Stadion ABC w Koszalinie dostał drugie życie, a wszystko dzięki akcji Glow and Wow. Robimy miastu Glow Up, w której Koszalin zgarnął 50 tysięcy złotych na zmianę tego miejsca. Nowe oblicze zyskają trybuny i alejki, a w planach jest także park sensoryczny. Kochacie jazdę na rolkach? No to mamy coś dla Was. Zostały jeszcze ostatnie miejsca na 19. Krakowia Maraton na rolkach oraz na Mini Melc Kraków Run 2026. A 19 i 20 września weekend biegowy w Krakowie.
13: Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc na maraton na rolkach. Serdecznie zachęcam, bo super atmosfera. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na te biegi dla dzieciaków, ale patrząc na zeszłe lata, to czasem nie wiem, czy rodzice lepiej się nie bawią podczas tego biegu.
12: Mówił dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej Tomasz Marzec, a rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Dzisiaj w całym kraju nacieszymy się słońcem, ale są regiony, gdzie może krążyć więcej obłoków. No i jeszcze przez jakiś czas może popadać. Mowa o wschodniej Polsce. Słupki rtęci idą w górę. Najcieplej będzie w Krakowie i Rzeszowie. Tam spodziewamy się 20 na plusie. Trochę chłodniej w centrum, a najniższa wartość, jaką pokażą dziś termometry w Suwałkach czy Koszalinie, to 16 stopni Celsjusza. No i tam też będzie najmocniej wiało. W porywach może dąć z prędkością 50 km na godzinę.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: A są z nami Łukasz, Sebastian i Mikołaj. No to wszystkiego najlepszego, panowie, bo dzisiaj według kalendarza świętujecie imieniny. No i wiadomo już, do kogo można ewentualnie wbić wieczorem. Przecież Seba nas z domu nie wyrzuci. No, tyle się znamy. Shimza, Arco, Kasango, Fire, Fire. Lecimy z 10 w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam.

Does It Feel? Dubdog Swezo i Zark nam tutaj przyspieszyli tempo w RMF Max, a za chwilę tempo może odrobinę spokojniejsze, ale ile emocji w tych nutach. White Fox od DJ-a Khaleda i Rihanny. I chociaż ten numer ma już ile? 9 lat? No to wciąż jest to jeden z ostatnich singli, które Rihanna wydała. Cały czas czekamy na jej wielki powrót. To podobno już za chwileczkę, już za momencik, już dosłownie zaraz. No ale jeszcze nie teraz. Jeszcze na jej nowy materiał musimy poczekać i na szczęście ten stary też.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
13: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowid.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: I po reklamie.
22: Jestem Radek, a to moja ekipa.
23: Hey, this is Calvin Harris.
24: Cześć, tu Daria Zawiałow. Witajcie!

I to są te numery, które pozwalają zapomnieć na moment, że jesteśmy w pracy. David Guetta, Alok i Run Run River. To jest RMF Maxa. My wracamy do pytania dnia, do pracy i nie tylko do pracy. Słuchajcie, wasze ostatnie pytanie do czata GPT albo w ogóle do jakiegoś tam, do jakiejś tam sztucznej inteligencji. Czego tu nie ma? Słuchajcie, Wojtek, dlaczego psi lekarz to weterynarz, a nie doktor przez G, doktor? No w sumie sprytne. Monika, czy jest komunikacja autobusowa w Darłówku i co, jest czy nie ma? Kasia zapytała ostatnio czata GPT, czy jego zdaniem w Polsce nastąpi kiedykolwiek ład, porządek, spokój i idylla. Kasia, nie odpowiadaj, co czat odpisał, nie chcemy psuć sobie humoru. A ktoś tu pytał ostatnio czata, w którym odcinku Dragon Ball Z Son Goku po raz pierwszy wziął do ręki magiczny miecz. I jeszcze pytanie, które Piotr zadał czatowi. Dlaczego łubanie urwie? No wiadomo dlaczego, bo ręka rękę myje. Słuchajcie, na 3001 na Messengera RMF Max albo na Facebooku pod postem możecie pisać swoje ostatnie pytania do czata. Jak ktoś mnie bardzo zaskoczy, to mamy gadżety RMF Max.

0: RMB i Ice Ring My Bell w RMF Max. A propos, słuchajcie, dzwoni dzisiaj po południu telefon, odbieracie i od razu dosłownie w tym momencie, w którym odbieracie, wpada kasa na konto. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Odebraliście kiedyś telefon i dostaliście pieniądze za odebranie telefonu? Bo mnie się to jeszcze nie zdarzyło, ale wam się może zdarzyć dzisiaj, dosłownie, bo w naszej nowej zabawie urodzinowy deszcz nagród, tak to działa. Dzisiaj odbierasz telefon i na dzień dobry zgarniasz 4000 zł gwarantowanej kaski, czyli na przykład więcej niż minimalna, czyli po co się ścierać cały miesiąc, jak można po prostu odebrać telefon i zarobić takie pieniądze, a może być więcej, bo przecież pełna pula w naszej zabawie to 10000 zł. Chcesz sięgnąć po tę kasę? To nie czekaj, tylko wysyłaj SMS-a z hasłem Max, tyle wystarczy wpisać w treści. Hasło Max wysłasz pod 7327, koszt to 3,69, czyli tyle co nic, a może się bardzo zwrócić. 4 koła za samo odebranie telefonu i 10 tysięcy nawet w puli. rmfmax.pl, tam zapraszam, tam zawsze bonusy na was czekają, albo prosto wysyłacie SMS-a z hasłem Max pod 7327. Max.
1: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: I konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny!
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
17: I po reklamie.
18: Ania, Krysia, Julia,
19: Tomek.
20: Hey, it's Katy Perry.
21: Hi, this is Lost Frequencies.
22: Siemanko, tu Natalia.

Dzisiaj w całym kraju nacieszymy się słońcem, ale są regiony, gdzie może krążyć więcej obłoków. No i jeszcze przez jakiś czas może popadać. Mowa o wschodniej Polsce. Słupki rtęci idą w górę. Najcieplej będzie w Krakowie i Rzeszowie. Tam spodziewamy się 20 na plusie. Trochę chłodniej w centrum, a najniższa wartość, jaką pokażą dziś termometry w Suwałkach czy Koszalinie, to 16 stopni Celsjusza. No i tam też będzie najmocniej wiało. W porywach może dąć z prędkością 50 km na godzinę.

Save Your Tears to The Weeknd oczywiście w RMF Max, a tymczasem wiralem po internecie niesie się wideo, na którym prezydent Mongolii chyba tak się to czyta, odwiedza żołnierzy na siłowni, kładzie się na ławeczce i wyciska sobie na luzie 20 powtórzeń po 100 kg. Szacuneczek. Chociaż znam prezydenta, który myślę byłby w stanie to pobić. Oczywiście chodzi o Donalda Trumpa, bo on byłby w stanie zrobić wszystko, tylko może akurat mu się teraz nie chce. Jonathan Lipka z PZM obejmuje noce.

0: mega gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
4: AI,
3: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy,
5: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
11: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Włączamy niskie ceny.
11: I po reklamie.
19: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
20: Hey, this is Calvin Harris.
21: Siemano, z tej strony White 215.
22: Siemano, hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Hity na maksa.
25: Hity na maksa.
26: Minęła 11, czyli czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilaszki-Sielewska, zapraszam. Jutro w całym kraju odbędzie się akcja protestacyjna Związku Zawodowego Maszynistów. Pociągi przed przejazdami kolejowymi mają zwalniać do 20 km na godzinę. W ten sposób maszyniści domagają się zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach po śmiertelnym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
27: Wszystkie będą zwalniać.
28: Pendolino też?
27: Oczywiście, no Pendolino też mają kolizje na przejazdach. Korki związane ze zmniejszoną prędkością jazdy tych pociągów na tych przejazdach mogą powodować nawet konieczność odwołania co niektórych pociągów.
26: Mówił w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. Protest rozpocznie się o północy i potrwa dobę.
29: To jest RMF Max.
26: Prawie 450 kontroli i blisko 100 nieprawidłowości. To efekt wakacyjnych kontroli taksówek w Warszawie. Główne przewinienia to jazda bez prawa jazdy lub po spożyciu alkoholu. Część kierowców przebywała w Polsce nielegalnie, a inni zostali zatrzymani, bo byli poszukiwani przez służby. Ruszyła ogólnopolska akcja Kask dla młodego rowerzysty. W jej ramach do uczniów szkół w całym kraju trafi 65 tysięcy kasków, których zakup sfinansowało Ministerstwo Infrastruktury.
0: W tym roku mamy już 30 wypadków, jedną osobę śmiertelną. Osoby śmiertelne na hulajnogach były w przedziale 15-17. Osoby ranne w wypadkach, prawie 50%, to są osoby w przedziale 7-17 lat. Także apeluję do najmłodszych, do rodziców, żeby te kaski na głowie mieć, żeby nas wszystkich chroniły.
26: Mówił zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy, Jacek Witas. A teraz szybko zaglądamy do gminy Inowłódz. Na ulicy Klasztornej trwa poprawa nawierzchni jezdni i poboczy. A co dokładnie się dzieje i jakie są plany, to sprawdził nasz reporter.
1: Obecnie trwa frezowanie starej nawierzchni, a następnie ułożona zostanie warstwa wzmacniająca oraz nowy asfalt. Odtworzone będzie również oznakowanie. Wiąże się to oczywiście z utrudnieniami, a więc warto zachować ostrożność jadąc tym odcinkiem krajowej 48. To jednak dopiero część planowanych zmian. Wiosną przyszłego roku ma ruszyć także przebudowa ulicy Klasztornej w Inowłodzu.
26: Tyle Łukasz Kowalczyk. Monodram Wyszłam z siebie, zaraz wracam otworzy już dziś nowy sezon w Teatrze Kochanowskiego w Opolu. A więcej na temat tego spektaklu powiedziała nam reżyserka Mira Mańka.
2: Wierzę, że ten spektakl ma w sobie taki potencjał opowieści o bardzo ważnym doświadczeniu, która nie jest ani obśmiana, ani nie jest uproszczona. Jest po prostu powiedzeniem, tak mamy, tu jesteśmy, to jest ważny moment dla nas, chodźcie z nami. Głosy kobiet, które pojawiają się w tym spektaklu, a także doświadczenie Cecylii, bardzo mocno otwierają wiele perspektyw.
26: Spektakl będzie można zobaczyć we wrześniu tylko w ten weekend, a dzisiejszą premierę zaplanowano na godzinę 19.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
26: No cóż, nasze samopoczucie w to czwartkowe przedpołudnie może nie być najlepsze, bo ciśnienie jest niskie, a biomet niekorzystny. Tak więc niektórym przyda się latte albo duża czarna kawa z cukrem. W Koszalinie i w Suwałkach w Maxie spodziewamy się 16 na plusie i tam dziś najchłodniej, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie, gdzie słupki rtęci podskoczą do 20 kreski. Przez resztę dnia w całym kraju będzie pogodnie, mimo że nad naszymi głowami krążą też chmury.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: No i to chyba nie będzie niespodzianka, że w tej godzinie też hitów na maksa nie zabraknie. Ruszamy z ostatnią godziną przed południa w byle do obiadu, najlepszym programie do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry. Topik i Becky G meldują nam się po 11. Sorry, papi.

Loser. I Tame Impala w RMF Max. Powiem wam, że słowo loser to idealnie pasuje do mojego uczucia, jak stoję z workiem butelek i puszek przed butelkomatem, a przede mną kolejka ludzi do tego samego butelkomatu z dokładnie takim samym workiem, albo nawet większym, albo kilkoma workami. Tak sobie myślę, że super pożytecznie spędzam wtedy ten czas. No i słuchajcie, czytam tutaj sobie, że Francja, która miała podobny plan wprowadzić system do naszego, jednak rezygnuje. Nie będzie obowiązkowej kaucji za plastikowe butelki. Francuzi napisali, że to by zdezorganizowało system, zwiększyłoby ceny wywozu śmieci, a nie wiadomo, czy przyniosłoby rezultaty. Czyli dokładnie to, co się stało u nas. Czyli co, że dało się jednak to przewidzieć, albo po prostu Francuzi puścili nas na przedskoczka. So won't forget you.

0: ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money w RMF Max. Na szczęście tego odliczania do ostatniego dnia lata to nam jeszcze trochę zostało. Na pewno więcej niż jeden dzień. I tak się składa. Ostatni dzień lata prawie idealnie się pokrywa z urodzinami RMF Max, bo to jest 22 września, a nasza zabawa urodzinowa, urodzinowy deszcz nagród już trwa. No i co to znaczy? Że już rozdajemy wam pieniądze i nagrody. I ja mam dla was opcję, jak zwiększyć swoje szanse na kasę i fanty. Na przykład teraz dołączając do gry, wysyłając do nas SMS albo wchodząc na stronę rmfmax.pl, bo teraz szybciutka runda bonusowa, w której 550 razy rosną wasze szanse na wygraną, ale to nie koniec, bo teraz wchodząc do gry dajesz sobie szansę i na dzisiejszy finał, i na jutrzejszy finał, czyli nie dość, że 550 razy mnożymy każde zgłoszenie, to jeszcze dajemy wam szansę aż na dwa finały. 7327, hasło Max, wysyłaj teraz pod ten numer za 3,69 albo wbijaj na www.rmfmax.pl. Za samo odebranie telefonu już masz 4000, jak będziemy dzisiaj do ciebie dzwonić, a może być więcej. Możesz zgarnąć od nas urodzinowy prezent w wysokości 10 000 zł. My mamy urodziny i my rozdajemy prezenty. Tak to u nas działa. 7327 i hasło Max albo rmfmax.pl. Runda bonusowa tylko przez 5,5 minuty.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 10 000 zł w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
12: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
13: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
14: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
15: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
16: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Moonlight 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowi.
1: euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
19: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

Tylko kochaj mnie, a to oczywiście nowość od Zali w RMF Max. A tymczasem tutaj ciekawa statystyka. 8 400 000 psów mieszka w Polsce i ponad 7,5 miliona kotów. No i ze statystyk wynika, że jesteśmy chyba najbardziej prozwierzakowym narodem w Europie, bo 49% polskich gospodarstw domowych ma psa i to jest drugie miejsce w Europie za Węgrami i 41% gospodarstw ma kota, też drugie miejsce, ale za Rumunią. A średnia w Europie jest dużo niższa, tylko co czwarte gospodarstwo domowe ma pieska albo kotka. Swoją drogą widzicie, w liczbach bezwzględnych jednak psy wygrywają, mimo że koty są takie bardziej bezobsługowe, nie trzeba z nimi wychodzić i tak dalej. No ale widocznie szukamy jednak przyjaciela, a nie zwierzaka, który będzie nam pokazywał na każdym kroku, jak bardzo nami gardzi. Aha, jeszcze jedno, w Polsce jest więcej psów niż dzieci. Także już nie budujemy przedszkoli, teraz budujemy psiedszkola dla psieci. Alabama, Denver, RMF Max.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
2: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: Karolina.
4: Marek.
5: Zuśka.
6: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
7: Hey, it's Dua Lipa.
8: Hey, this is Kygo.
9: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max.
11: Hity na maksa.
12: Hity na maksa.
13: No cóż, nasze samopoczucie w to czwartkowe przedpołudnie może nie być najlepsze, bo ciśnienie jest niskie, a biomet niekorzystny. Tak więc niektórym przyda się latte albo duża czarna kawa z cukrem. W Koszalinie i w Suwałkach w Maxie spodziewamy się 16 na plusie i tam dziś najchłodniej, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie, gdzie słupki rtęci podskoczą do 20 kreski. Przez resztę dnia w całym kraju będzie pogodnie, mimo że nad naszymi głowami krążą też chmury.

Złoto w tytule, złoto w głośnikach, mrozu po prostu w RMF Max. Dzięki za dzisiaj, dzięki za całe przedpołudnie z Byle do Obiadu, najlepszym programem do słuchania w pracy. Za chwilę już po południu duet Asia Mems i Irek Jakubek was wita. Odpalamy sobie czwartkowe i wszystko gra. Dzięki, do jutra. Jutro oczywiście jestem od 9:00. Dawid Miązek, trzymajcie się i jeszcze coś świeżego, coś fajnego od Fastboya. Music Sounds.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Chodzi o granie najlepszych hitów. Najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Kto go śledzi, kto go lubi, kto szanuje. Wiem, że jesteście i wiem, że zagłosujecie. Wraca do listy Hot Bands Sobel. Jest nowość. Francis i Sobel w numerze One Day in Poland. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99. Kupując dwie.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Minęła 12, czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. 10 osób zostało w sumie wczoraj przewiezionych do szpitali po tragedii na torach niedaleko Radomia. Dwie osoby po opatrzeniu opuściły lecznicę. Trzy osoby ciężko ranne nadal przebywają w szpitalach w Opocznie, Kielcach i Radomiu. Na miejscu policja nieprzerwanie prowadzi działania.
1: Pracują policjanci, którzy skanują przy pomocy urządzenia 3D cały teren, cały pociąg. Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże, które tam z pewnością są przedmioty osobiste. Po wydostaniu ostatnich bagaży z lokomotywy będą one przewiezione do Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.
0: Informowała podinspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji.
2: To jest RMF Max.
0: W Gorzowie trwa cykl spotkań dyskusyjnych o budżecie obywatelskim na 2027 rok. Zgłoszono 93 projekty w różnych kategoriach, a szczegóły dotyczące tych wydarzeń oraz terminy znajdziecie na facebookowym profilu Przystań na konsultacje. Leśnicy ostrzegają przed AI. Popularne apki do rozpoznawania grzybów nie są nieomylne, a skutki takiej pomyłki mogą być tragiczne. Popularność tych narzędzi rośnie, bo sezon na grzyby właśnie się rozkręca.
3: W Polsce mamy ponad 1000 grzybów, gatunków grzybów, które są jadalne, a przeciętny grzybiarz w Polsce może zna 4-5, także warto o tym pamiętać, by na grzyby, jak się wybieramy, zbierać tylko te grzyby, które znamy.
0: Mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A gdyby tak na chwilę cofnąć Koszalin do czasów, kiedy neon był luksusem, maluch był marzeniem, a ziemniak bohaterem domówek? Możliwe to będzie w ten weekend. Na dziedzińcu Koszalińskiego Muzeum ruszy impreza Kolorowe odcienie szarości PRL. A więcej na temat tego eventu powiedziała nam Joanna Chojecka, dyrektor tej placówki.
4: To wydarzenie, na którym będzie można nie tylko spotkać fantastycznych prelegentów, artystów od Konik Studio przez Krzysztofa Urbanowicza, posłuchać o naszych najnowszych, wspaniałych wystawach poświęconych sztuce współczesnej. Oczywiście nigdy o tym za dużo, o tym będziemy opowiadać, o nostalgii, o wspomnieniach, o tym, czego nam brakuje.
0: Impreza startuje w niedzielę o 11 na dziedzińcu przy ulicy Młyńskiej. Oj, działo się ostatniego dnia okienka transferowego w polskiej piłce i nie inaczej było w Pogoni Szczecin. Portowcy zakontraktowali wczoraj dwóch nowych zawodników. Jeden z nich może być zaskoczeniem.
5: Pierwszym wzmocnieniem last minute został Alessandro Riccio, 24-letni środkowy obrońca z Włoch, który ma na koncie występy w drużynach Juventus Next Gen, Modeny oraz Sampdori. Podpisał on z Pogonią dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Drugim, tym bardziej zaskakującym transferem jest Kevin Dąbrowski, 28-letni bramkarz, mierzący 197 cm golkiper, kilka lat spędził w Szkocji, a ostatnio grał właśnie na Słowacji. On również związał się z Pogonią dwuletnim kontraktem z możliwością jego przedłużenia.
0: O czym informował Dawid Siwek.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Przez cały dzień nad Polską chmury będą mieszać się ze słońcem i gdzieniegdzie na Pomorzu Zachodnim oraz na Kujawach może pokropić. Przynajmniej takie są prognozy, a jak będzie, czas pokaże. 20 stopni Celsjusza to wartość, jaką w maksie pokażą termometry w Krakowie i Rzeszowie. Tam najcieplej. W Warszawie 18 stopni, a najchłodniej w Koszalinie i w Suwałkach. 16 na plusie. Ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny, co może dawać nam się we znaki.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. Od świtu do świtu.
3: A najbardziej po południu, 4 po 12, pompujemy razem z wami ten ponton. Ponton, którym dopłyniemy do miejsca, w którym będzie można skończyć czwartek w pracy.
4: Teraz ty.
3: Asia.
4: Sami słyszycie, kto lepiej pompuje. Asia Irek, dzień dobry.
3: Tak, człowiek pompa, wiadomo. Program z pompą.

0: cudna jest ta Liwka. Gramy ją w RMF Max 13 minut po godzinie 12. I teraz piłkarskie stadiony całego świata, zwłaszcza Ameryki, Inter Mediolan i nasze robertowe lewandowskie Chicago Fire. I afera, którą wszyscy komentują, nawet Radek Majdan.
1: Mi się wydaje, że wiesz, to był taki odruch, on go kopał z 3 razy, nie? I on go, wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go, wiesz, ten przeaktorzył.
2: I na tym się nie skończyło, bo potem się włączył następny, no. De Paul, i powiedział do naszego Roberta, cytuję: kim ty jesteś, głupiutki? Ja wygrałem 2 razy Copa America i zdobyłem Mistrzostwo Świata, a ty co?
0: A ja gram w polskiej reprezentacji, odpowiedział Robert.
2: Przebito.

0: wszystko to, co lubicie najbardziej w popołudniu RMF Max, czyli wasze ulubione hity i super okazje mamy dla was teraz.
1: Jedno zgłoszenie i dwie wyjątkowe sytuacje, w których macie, uwaga, szansę na 10 tysięcy złotych, a za samo odebranie telefonu, i to już dzisiaj, gwarantowane 4 tysiące złotych.
0: Żeby skorzystać, trzeba wysłać hasło Max pod 7327, najlepiej teraz, bo jedno takie zgłoszenie może wprowadzić was do dwóch finałów.
1: Wow, Max 7327.
0: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
10: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
11: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
12: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
13: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
12: Znaczy, Frosta kupiłeś?
13: Prościej się nie da!
14: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowid.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm. Dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
23: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
22: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
23: Ascorvita Max?
22: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowid.
22: I po reklamie.

0: Margaret, ta najnowsza w RMF Max. A teraz bardzo ważna wiadomość dla wszystkich, którzy będą jechać w najbliższym czasie pociągiem.
1: Dzisiaj od północy przez całą dobę, czyli przez cały piątek, będą protestować maszyniści.
0: A protest będzie wyglądał tak, że na przejazdach kolejowych pociąg zwolni do 20 km na godzinę.
1: No i już wiecie, że na pewno będą duże opóźnienia, ale chodzi o bezpieczeństwo maszynistów i pasażerów.
0: Także wszystkim życzymy wagonu restauracyjnego w składzie, żeby było gdzie...

0: sombr powoduje, że popołudniowa, chyba już druga kawka u was w pracy, druga, nie? Druga kawka jest.
1: Trzecia.
0: Przepraszam, trzecia kawka wchodzi normalnie. Także wiadomo, kawa wjechała, tętno jest w normie, trochę gorzej z pogodą i w tej sprawie prognozy w RMF Max już za parę chwil. Zostańcie koniecznie, bo idzie poważne ochłodzenie.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Mbank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: zaraz pogoda. RMF Max.
1: Przez cały dzień nad Polską chmury będą mieszać się ze słońcem i gdzieniegdzie na Pomorzu Zachodnim oraz na Kujawach może pokropić. Przynajmniej takie są prognozy, a jak będzie, czas pokaże. 20 stopni Celsjusza to wartość, jaką w maksie pokażą termometry w Krakowie i Rzeszowie. Tam najcieplej. W Warszawie 18 stopni, a najchłodniej w Koszalinie i w Suwałkach. 16 na plusie. Ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny, co może dawać nam się we znaki.

0: minut i godzina 13. O 13 we fleszu informacyjnym wszystko, co ważne, co koniecznie powinniście wiedzieć w czwartek po południu.
1: W czwartek, w Dzień Piłkarza, bo dzisiaj w kalendarzu mamy Dzień Piłkarza i w tym temacie głosóweczki zbieramy.
0: No i to będzie też trochę dzień szczerości, bo trzeba powiedzieć, co poszło nie tak i dlaczego nie jesteście piłkarzami.
1: Każdy kiedyś chciał, ale nie każdy został, więc co poszło nie tak, to nagrywacie.
0: A my mamy dla was nagrody. Jak z piłką? Na okrągło. Nagrywajcie głosóweczki w sprawie, co poszło nie tak, dlaczego dzisiaj nie gracie na największych murawach i stadionach świata. Na pocieszenie prezenty od Maxa. Głosówki w tej sprawie już działają.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Tylko teraz pralka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klao.
4: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Hity na Maxa.
6: Hity na Maxa.
7: Minęła 13:00, czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. W przyszłym tygodniu Klub Polski 2050 podejmie decyzję dotyczącą Szymona Hołowni. Wicemarszałek Sejmu zamierza objąć funkcję szefa klubu parlamentarnego. Po co Hołowni to stanowisko?
8: Władza w klubie parlamentarnym ma otworzyć Hołowni drogę do stanowiska w rządzie. O tym, że Klub Polski 2050 będzie podejmował w przyszłym tygodniu decyzję co do zmiany swojego szefa, mówi sam Szymon Hołownia.
9: Spotykamy się chyba w poniedziałek, będziemy o tym rozmawiać i zobaczymy.
8: Co o ewentualnym wejściu Hołowni do rządu myślą koalicjanci?
10: Szymon Hołownia dosyć często zdanie zmienia. Jeśli będzie przekonany, że chce wejść do rządu i o to zawalczy, no to nie sądzę, żeby ta droga była zamknięta.
8: Mówi posłanka Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
7: Tyle Kacper Wróblewski.
4: To jest RMF Max.
7: Blisko 90 propozycji, a można oddać tylko 2 głosy. Mieszkańcy Opolszczyzny znów zdecydują. Ruszyło głosowanie w marszałkowskim budżecie obywatelskim, a do wydania są 3 miliony złotych. Więcej na ten temat już teraz powie nasza reporterka.
11: Z ponad setki zgłoszonych przez mieszkańców Opolszczyzny pomysłów, 88 trafiło do głosowania. Zasady są znane od lat. Każdy mieszkaniec województwa, niezależnie od wieku, może oddać 2 głosy. Po jednym na zadanie subregionalne i powiatowe, w zależności gdzie mieszka. Wszystko odbywa się online na stronie budżetopolskie.pl, a czas mija z końcem września. Największy wybór mają mieszkańcy Opola i powiatu opolskiego. Tu ponad 30 propozycji sportowych, kulturalnych, integracyjnych i prozdrowotnych.
7: Tyle Ewelina Machacka. W RMF Max mówimy Wam o tym, co ważne. Teraz istotna informacja dla osób podróżujących koleją. Pociągi na Mazowszu jutro pojadą wolniej. Ma to związek z ogólnopolskim protestem kolejarzy po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych. W piątek przez cały dzień składy mają mijać przejazdy drogowe z ograniczoną prędkością 20 km na godzinę. Zmieniamy temat. Przez 2 dni będziecie mogli posłuchać niesamowitych relacji z wypraw do Japonii, Australii czy na Antarktykę. W piątek i sobotę w Bydgoszczy odbędzie się festiwal podróżnicy, o którym powiedziała nam Malwina Sypniewska-Picz, organizatorka eventu.
12: Oj, w tym roku program jest bardzo, bardzo wyjątkowy. Myślę, że jak co roku. Po prostu zaskakujemy tą ilością pozytywnych, znanych, mniej znanych, ale po prostu osób, które robią tak niesamowite rzeczy, że ciarki po prostu przechodzą, kiedy ich słuchasz.
7: Początek wydarzenia jutro o godzinie 15. Zapachy, smaki i historie sprzed kilkudziesięciu lat. Gdynia zaprasza na święto hal targowych. Motywem przewodnim wydarzenia będzie podróż dookoła świata i powrót do portu Gdynia.
13: Będą to między innymi pokazy kulinarne, będą to pokazy taneczne, również warsztaty. Z każdego zakątka świata będzie można troszeczkę aktywności zaczerpnąć. Wszystkie aktywności tego dnia oczywiście będą dostępne bezpłatnie dla mieszkańców.
7: Mówiła Emilia Łowkiel z Agencji Rozwoju Gdyni, organizatorka Święta Hal Targowych.
4: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: W większości kraju cieszymy się słońcem i jest w miarę ciepło. Termometry w Krakowie i Rzeszowie pokazują 20 stopni, trochę chłodniej jest w Warszawie i Poznaniu 18, a najzimniej dziś w Suwałkach i Koszalinie, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 16 kreski. Warunki biometeo są niesprzyjające, tak więc nasze samopoczucie w to czwartkowe popołudnie może nie być najlepsze. W kolejnych godzinach nad częścią Kujaw i Pomorza Zachodniego będą krążyć chmury, no i może pokropić.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
14: 5 minut po godzinie 13. Pewnie też to poczuliście, że dzisiaj gramy. Gramy jak my dzisiaj gramy.
15: No gramy tak, żeby wam w pracy wszystko szło gładziutko i tak. Leciutko.
14: Gramy, bo jest dzień piłkarza, nie? Asia Meus jest trenerem tej reprezentacji. I Regia Kubek.
15: Cześć, dzień dobry.
14: RMF Max i wszystko gra.

tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Dwie rzeczy, które w RMF Max lubicie najbardziej. Switches
1: Asia House. Irek, przepraszam.
0: Też. To trzy, sorry, poprawię się. Trzy rzeczy. Asia Irek, Switches House Mafia, no i pieniądze.
1: Ekstra. 4000 zł. Słuchajcie, to jest w ogóle rzecz, która wam zrobi popołudnie. 4000 zł gwarantowane. Wystarczy tylko w odpowiednim momencie zieloną słuchaweczkę na waszych telefonach. Pryk w prawo, chyba że jakoś inaczej odbieracie telefon, bo 4000 zł za samo odebranie telefonu. Tak będzie dzisiaj w naszej zabawie urodzinowy deszcz nagród.
0: I wiemy, że bardzo chcecie, żebyśmy to właśnie do was zadzwonili, dlatego zrobimy tak, żeby było łatwiej trafić na wasz numer i wprowadzamy super mnożnik, rundę bonusową razy 490. Pomnożymy każde jedno zgłoszenie.
1: Teraz trzeba zrobić, słuchajcie, jedną rzecz. Jedna rzecz, żeby mieć 490 szans. Max takiego SMS-a wysyłacie na 7327. Max 7327. 4000 zł za samo odebranie telefonu.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: I po reklamie.

0: Fajnie gramy, co? Nazywamy się RMF Max, 27 minut i godzina 14.
1: Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Piłkarza.
0: I nie chcemy rozdrapywać już zagojonych kontuzji, ale co poszło nie tak? Co poszło nie tak, Arek? No.
2: Wykluczyła mnie z tej gry kontuzja w 95.
0: Dziękujemy za szczerość. Kuba.
3: Po prostu byłbym największą gwiazdą w tym kraju, ale po co mi to? Zostawmy ten tytuł Robertowi.
0: Dziękujemy, Kuba, bo dzięki tobie mamy Roberta Lewandowskiego.
1: No i jeszcze Rafał.
0: Rafał!
4: No u mnie zasada była prosta. Więcej sprzętu niż talentu.
0: Jeszcze ci, Rafał, coś dołożymy. Z pozdrowieniami od RMF Max. Nasze jedyne i nie do dostania gdzie indziej unikalne gadżety.
1: A w tym temacie, jeżeli macie swoje historie, cały czas Instagram i Messenger aktywne.

0: Hity na maksa, popołudniowe RMF Max. I ktoś tam na górze zaczął się bawić klimatyzacją
1: i nie, wszystko zepsuł.
0: I nie dostał instrukcji obsługi do klimatyzatora. Prognoza pogody ze szczegółami poleci za chwilę. Bądźcie blisko, te informacje są naprawdę ważne.
2: Reklama.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
4: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.

0: Do soboty mleko zapasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz

0: Hity na maksa. Sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: W większości kraju cieszymy się słońcem i jest w miarę ciepło. Termometry w Krakowie i Rzeszowie pokazują 20 stopni, trochę chłodniej jest w Warszawie i Poznaniu 18, a najzimniej dziś w Suwałkach i Koszalinie, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 16 kreski. Warunki biometeo są niesprzyjające, tak więc nasze samopoczucie w to czwartkowe popołudnie może nie być najlepsze. W kolejnych godzinach nad częścią Kujaw i Pomorza Zachodniego będą krążyć chmury, no i może pokropić.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą

0: Jaki to piękny czas, taki długi weekend w październiku.
1: No nie mówcie, że nie wiedzieliście.
0: Będzie.
1: Przecież my czekamy na to od początku tego roku szkolnego.
0: Pewnie.
1: 14 dzień października, czyli święto nauczyciela. Dzień nauczyciela wypada w środę.
0: Brawo.
1: I jak sobie dobrze pokombinujecie, to można mieć z tej okazji 5 dni wolnego, bo środę, czwartek, piątek, no i potem klasyczny weekend.
0: No nie? Mam nadzieję, że dzisiaj na matematyce życia były zajęcia o tym, jak 2 dni urlopu wymienić na 5 dni wolnego.
2: To jest nowość RMF Max.
0: A słuchanie Maxa w pracy wymieniamy na kontakt z super nowościami.

0: Reklama.
1: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Robslat Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany, tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
8: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
10: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta. RMF
3: Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Słuchacie RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska. Zapraszam na Flash. Swoją walkę o medal Mistrzostw Europy zaczynają polscy siatkarze. Mecz fazy grupowej rozegramy w Sofii, na początek Portugalia.
6: Patrząc na fazę grupową turnieju, to po prostu oczekujemy od naszej drużyny kolejnych zwycięstw. Natomiast kluczowe jest podejście, bo mecze same się nie wygrywają.
7: W naszym podejściu nic się nie zmienia, chcemy się skoncentrować na tym, aby zrobić wszystko, aby zinkasować zwycięstwo.
6: Podkreślał kapitan Aleksander Śliwka, najtrudniejszymi rywalami w fazie grupowej wydają się Ukraińcy i Bułgarzy, czekają nas także mecze z Macedonią Północną i Izraelem.
5: Tyle Patryk Serwański. Mecz Polska-Portugalia za godzinę.
3: To jest RMF Max.
5: Duża kasa na drogi w powiecie białogardzkim. Pieniądze pójdą na dwie ważne inwestycje, między innymi w okolicach Tychowa.
8: Powiat białogardzki otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie około 3 milionów 400 tysięcy złotych na remont drogi od miejscowości Bożysław do miejscowości Tychowo. I tak naprawdę tę inwestycję, którą zrealizujemy w przyszłym roku, wesprzemy z budżetu powiatu białogardzkiego i zakończymy niemal cały odcinek drogi powiatowej, niegdyś wojewódzkiej, bo od Podborska do Bożysławia wyremontowaliśmy w ubiegłym roku, natomiast w przyszłym dokończymy całą tę drogę.
5: Mówił starosta białogardzki Paweł Wiśniewski. Jak przygotować się na pożar, powódź albo długotrwały brak prądu? Odpowiedzi na te pytania można poznać podczas bezpłatnych warsztatów ochrony ludności organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż. Zajęcia trwają 8 godzin i są skierowane do osób dorosłych, a więcej informacji znajdziecie na stronie PCK. Twórcy z subregionu konińskiego mogą się już przygotowywać do udziału w 48. przeglądzie twórczości plastycznej o złotą sztalugę. Konińskie CKIS podało już, kiedy rozpocznie przyjmowanie prac, no i kiedy można spodziewać się rozstrzygnięcia konkursu. A kto może wziąć w nim udział? Beato?
9: W przeglądzie mogą wziąć udział twórcy, z wyjątkiem studentów, absolwentów akademii i wyższych szkół sztuk plastycznych, którzy od 12 października do 4 listopada dostarczą do Oskardu od 3 do 5 prac z dziedziny malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii, rzeźby lub wykonanych techniką mieszaną. CKIS zachęca do udziału w konkursie, podkreślając, że to okazja, by zaprezentować swoje prace, spotkać innych artystów i znaleźć nowe inspiracje.
5: To była Beata Pieczyńska. A na koniec szybko zaglądamy do Częstochowy, gdzie między 11 a 13 września odbędzie się 8. edycja międzynarodowego turnieju Volleyball Talents Cup. Wystąpi 10 ekip, a emocji na pewno nie zabraknie.
10: Turniej jest podzielony na dwie grupy. Jedna grupa swoje mecze będzie rozgrywać na hali Polonia, druga grupa będzie rozgrywać swoje mecze na hali UJD przy Akademii. W piątek i sobotę to będą dni meczów grupowych, a niedziela to będzie mecze finałowe i mecz o miejsce.
5: Mówił trener częstochowskiego AZS-u Łukasz Ciupa.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Co prawda w niektórych rejonach centralnej i północnej Polski krążą chmury i może pokropić, ale w większości kraju możemy liczyć na sporo słońca. 16 na plusie to wartość, jaką pokazują teraz termometry w Suwałkach oraz w Koszalinie. Słupki rtęci na Mazowszu oscylują w okolicy 18 kreski, a najcieplej dziś w Rzeszowie i Krakowie – 20 stopni Celsjusza. Warunki biometeo są niesprzyjające, tak więc meteopaci, ale nie tylko, mogą narzekać na senność i problemy z koncentracją.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Gramy hity na maksa. I proszę bardzo, już po 14:00, w dzień piłkarza. Niektórzy są już po meczu, zwłaszcza jeśli w pracy gracie od 6:00 rano, a trener wam płaci tylko za 8 godzin gry.
4: Jak wam jeszcze trochę zostało? Tak. Żeby wypełnić ten kontrakt 8-godzinny, to macie nas, macie RMF Max, Zasia, Irek i wszystko gra.

0: Mocna dycha to czwartkowe popołudnie. Alabama Ten w RMF Max. 13 minut po 14.
1: A 10 września, tylko w 72 roku, działy się takie rzeczy.
2: Lubański w środku.
0: No.
2: Wspaniała sytuacja. Pusta bramka. Gol Zejda. Gol, gol, proszę państwa.
1: I takich goli były dwa i dzięki temu Polska przywiozła złoto Igrzysk Olimpijskich w piłce nożnej w 72, a potem jeszcze kilka medali.
0: Pięknie. I o tym jest ta piosenka Mr. Know It All, czyli ktoś, kto wie absolutnie wszystko. To jest Asia Meus. A na pamiątkę tych zdarzeń z 72 właśnie dziś, 10 września, mamy Dzień Piłkarza.

0: te piosenki o nas, wiesz, Asia? 19 minut po godzinie.
1: Proszę.
0: Po godzinie 14.
1: Wyznanie.
0: Nowe od Kacperczyków, nowe od Mroza. Tak wam gramy w RMF Max.
1: Gramy i mamy dla was propozycję z kategorii nie do odrzucenia.
0: Tak.
1: Runda bonusowa w naszej super zabawie. 650 razy łatwiej teraz dobrać się do finału. A w finale z automatu dostajecie dwie rzeczy. Za samo odebranie telefonu 4000 i szansę na 10 tysięcy.
0: A od podawania szczęśliwego numeru w tym studiu jestem ja.
1: Tak.
0: Max. Taki SMS niech leci na 7327, bo przecież chcecie skorzystać z tej opcji, o której mówiła Asia.
1: Jeden Max, 650 szans na finał.
0: Wyślij teraz Max na 7327.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzeda.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: I po reklamie.

0: Razem z Gipsem w RMF Max robimy, co możemy, żeby wam przedłużyć trochę to lato, chociaż o jeden dzień. No pogoda na razie nie pomaga, ale może nowy trend w turystyce trochę was zainteresuje. Mykoturystyka to się nazywa, czyli generalnie jedziesz tam, gdzie są grzyby.
1: I tym się właśnie różni jesień od lata. Bo latem, jak szukasz miejscówki na wakacje, to czytasz różne opinie w internecie, żeby się upewnić, że tam grzyba nie ma. Nie ma.
0: Tak.
1: A jesienią sprawdzasz, czy grzyby już tam są.

0: dla tych, których druga kawa w pracy nie postawiła na nogi, mamy coś ekstra. Hity na maksa, Armin van Buuren jednym z nich.
1: Od wtorku wszędzie będzie słońce, także wytrzymajmy to załamanie pogody.
0: A co dziś na niebie i prognozy na najbliższy czas? Wszystko w tej sprawie za moment w RMF Max. Bądźcie blisko, by poznać wszystkie ważne szczegóły.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: I po reklamie.

0: ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Co prawda w niektórych rejonach centralnej i północnej Polski krążą chmury i może pokropić, ale w większości kraju możemy liczyć na sporo słońca. 16 na plusie to wartość, jaką pokazują teraz termometry w Suwałkach oraz w Koszalinie. Słupki rtęci na Mazowszu oscylują w okolice 18 kreski, a najcieplej dziś w Rzeszowie i Krakowie – 20 stopni Celsjusza. Warunki biometeo są niesprzyjające, tak więc meteopaci, ale nie tylko, mogą narzekać na senność i problemy z koncentracją.

0: Shakira gra w RMF Max za 4/4, a ja chciałam się z wami podzielić bardzo smutnym widokiem, jakiego byłam dzisiaj świadkiem. Otóż siedzący obok mnie Michał Siwek jadł dzisiaj na obiad kanapkę osobicie oblaną ketchupem.
1: Nie mów tego.
0: Taki chleb po prostu złożony. To nie jest obiad.
1: To nie jest obiad. Ja się zgadzam. To jest obraz smutku, rozpaczy. Nie róbcie tego sobie. Zróbcie cokolwiek, byleby to nie była kanapka. Z tą myślą was zostawiam i zapraszam na flash informacyjny, drodzy państwo.
0: A jak chcecie się pochwalić albo pokazać Michałowi Siwkowi, jak prawdziwy obiad wygląda, to można podsyłać zdjęcie na Messengera RMF Max.
1: Ale żeś ze mnie dziada zrobiła, niezwykłe.
2: Reklama. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
2: Słuchacie RMF Max. Minęła 16, czyli czas na flash. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Niebezpiecznie na Bałtyku. IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanu wody w morzu. Chodzi o wybrzeże województwa pomorskiego. A w których miejscach ta sytuacja będzie najtrudniejsza?
3: Chodzi przede wszystkim o rejon Władysławowa, Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i Helu. Tam prognozowany jest sztorm na Bałtyku, silny wiatr i wysokie fale. Jak przekazał mi Dariusz Witkowski, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych. Uważać powinni zwłaszcza miłośnicy sportów wodnych, surfowania czy żeglowania po Bałtyku. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do jutrzejszego popołudnia.
2: Informowała Anna Pałamar.
1: To jest RMF Max.
2: Szczeciński magistrat wyremontuje przylegający do budynku ogród i dzięki temu będzie możliwość organizowania tam ślubów cywilnych. A więcej na ten temat już teraz powie nasz reporter Dawid Siwek.
4: Ogród przy sali ślubów Urzędu Miasta ma status zabytkowego. Jego gruntowny remont ma przywrócić reprezentacyjny, historyczny charakter. Odnowiona zostanie stara fontanna, pojawi się altana ślubna, zmieni się też taras. Zmiany dotkną też całą zieleń. Posadzone zostaną nowe drzewa i krzewy, między innymi klony, graby, magnolie, hortensje, lilaki i róże. Zamontowane będą też nagłośnienie oraz monitoring. Inwestycja za ponad 6 milionów złotych ma potrwać rok.
2: Tyle od naszego reportera. Pogadanki z dietetykiem i innymi lekarzami. Wszystko po to, aby nauczyć dzieci zasad zdrowego żywienia, a także zachęcić je do sportu. W Opolu ruszyła kampania Zdrowiej Wiedzieć, pokazująca uczniom, że codzienne nawyki mają wpływ na funkcjonowanie w szkole, a także poza nią.
5: Dobrostan uczniów i ich zdrowie jest dla nas dużym priorytetem. Dzięki udziału w tej akcji będziemy mieli zamontowaną fontannę z wodą do picia, dzięki również współpracy z WIKOPOLE. Mamy teraz kompas jutra, nowa podstawa edukacji zdrowotnej, świetnie się to wpisuje. No i jako szkoła też również dbamy o ofertę sportową, mamy rozwinięte zajęcia SKS, warsztaty prowadzimy, zapraszamy gości.
2: Mówił Michał Rusak, dyrektor szkoły podstawowej nr 20 w Opolu. W niedzielę w krośnieńskiej naftówce odbędzie się 6. edycja rodzinnego pikniku naukowego pod hasłem Paliwowy zawrót głowy, wodór i biometan. Między 10 a 17 możecie wziąć udział w widowiskowych pokazach chemicznych, a także eksperymentach. Organizatorzy przygotowali także liczne darmowe atrakcje dla najmłodszych, w tym strefę klocków Lego, dmuchańce i przejazdy turystyczną Ciuchcią. Dzisiaj w Towarzystwie Leśników i Dendrologów zapraszamy Was do Podgorzowskiego Lasu w Nierzymiu i ogrodu, gdzie króluje berberys. O tej porze roku to prawdziwa uczta dla oczu.
6: Ta zieleń robi się bardziej blada, wchodzą kolory pastelowe, owoce zaczynają robić się czerwone, wybarwiać, tak jak w przypadku tego berberysu. Wrzostasz już kwitnie pełną parą, a także pojawia się również wrotycz, także jesień już stoi za progiem.
2: Mówił rzecznik prasowy Nadleśnictwa Bogdaniec, Kamil Blask.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Przez kolejne godziny nad większością Polski nacieszymy się promieniami słońca, a chmury wkrótce zaczną opuszczać niebo. I to dobra wiadomość dla miłośników obserwacji gwiazd. Warunki biometeo są niesprzyjające, co wielu osobom może dawać się we znaki, a słupki rtęci już zaczęły spadać. Wieczorem na południowym wschodzie spodziewamy się 19 na plusie i tam może przelotnie popadać, a najniższa wartość, jaką pokażą termometry, to 9 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim. Tam też będzie najmocniej wiało.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właśnie...

0: wasze ulubione, zabawne, śmieszne, być może też przekręcone, w związku z tym, że dziś po raz pierwszy w życiu z Michałem usłyszeliśmy powiedzenie potrzebne mi to jak rybie ręcznik. I bardzo nas rozbawiło.
1: Przyszła jeszcze spięta jak plandeka na żuku, co też jest powiedzeniem pięknie polskim.
0: Tak, a nam się kiedyś zdarzyło też, tak wam zdradzimy, powiedzieć ludzkie ręce opadają i tak już mówimy do dziś.
1: Gips, Kukon, Jonatan i ty masz, a wy swoje ulubione śmieszne powiedzonka możecie cały czas wysyłać na Messenger RMF Max.

0: to jest niesamowite jednak, jak działa radio, słuchajcie. Najpierw jest jeden banger, a potem jest następny.
1: Tak to działa.
0: To jest niesamowite. Ten, który przed chwilą to było Silva Bampa i On Tonight, natomiast tak jak banger za bangerem gra w RMF Max, tak na przykład w Żabce też nowe funkcje, będzie można odbierać leki zamówione w aptece.
1: Wow, to już idzie coraz mocniej. Czekam jeszcze na możliwość składania wniosków paszportowych, żeby nie trzeba było do urzędu chodzić, dorabianie kluczy i drukarkę na miejscu.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: 4000 zł oferujemy komuś, kto odbierze w tym momencie telefon. Pani Ola dostarczyła nam numer, dała zielone światło, więc kręcimy numerem.
2: Tak, i przypominamy, że 6 sygnałów czekamy. 6 sygnałów, żeby zarobić 4000 zł.
1: O, dzień dobry, RMF Max z tej strony. Michał i Justyna, jak masz na imię?
3: Dzień dobry, Aneta.
2: Cześć, Aneta. Gdzie się zastaliśmy? Co robisz? Gdzie jesteś?
3: Jestem w domu.
2: Już po pracy? Czy...
3: Tak.
2: Okej, okay. No to super, że możemy ci przekazać miłą wiadomość, że będąc już po pracy w domu właśnie zarobiłaś 4000 zł od nas.
3: O, dziękuję.
2: To się naprawdę dzieje.
1: Aneta, opowiedz nam trochę o sobie. Ta praca to jaka, dom jaki, gdzie ten dom?
3: Mała miejscowość w województwie wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski za Ostrowem właściwie.
1: Aha.
3: W biurze, mąż, dzieci, wnuk.
1: Piękne
2: to
1: życie,
2: miłe,
1: proszę
2: miłe
1: bardzo,
2: życie.
1: Jest na to 4000 wydawać, bardzo mnie to cieszy.
2: Ale słuchaj, Aneta, wydaje mi się, że jak tyle wspaniałych ludzi jest wokół ciebie w twoim życiu, to przydałoby się trochę więcej niż 4000 zł. No i tutaj dobra wiadomość jest taka, że w zabawie urodzinowy Deszcz Nagród nawet 10000 zł można wygrać. Te 10000 jest ukryte w jednym z 30 koszy. Oprócz 10 koła mamy też tutaj konsolę PS5, projektory do filmów, hulajnogi elektryczne. To są nagrody, które możesz trafić, ale żeby zagrać i żeby te nagrody móc faktycznie ustrzelić, no to musiałabyś zrezygnować z tych 4000 zł, które od nas dostałaś za odebranie telefonu.
3: Aha. No, dobrze, no mogę zaryzykować.
2: No i to nam się podoba.
1: Proszę bardzo, Aneta,
2: tak,
1: to mi
2: żyć.
1: Się bardzo podoba. Idziesz na całość.
2: Trzeba żyć na krawędzi, Aneta.
1: I teraz przed tobą jeszcze jedna decyzja. Który z 30 koszy wybierzesz?
3: O matko, to jest pytanie. Który z 30 koszy?
2: Co ci intuicja podpowiada, Aneta? Bo pewnie ta pierwsza myśl jest tą najlepszą.
1: Rozejrzyj się może po tym swoim domu z wnukami, z mężem w Ostrowie Wielkopolskim. Co tam ci, jakaś liczba wpada w oko? Co tam się dzieje?
3: No to może numer 20.
2: Numer 20.
1: Aneta, czy ty jesteś taką postacią w domu, która, bo tak mi brzmisz z głosu, która pewnie głównie dla innych, najpierw wszystkim kupi prezenty, a na koniec sobie.
3: Tak słychać,
1: ale to czuć. Czy to dobre serce twoje, tą dobrą duszę. Dobra, sprawdzamy 20, czy jeszcze chcesz zmienić?
3: Nie, chyba nie. Pierwsza myśl, złota myśl.
2: Okej. Okay. Aneta, pod numerem 20 w naszym prezentowym koszu kryje się aparat Instax.
3: O, super.
1: Proszę
2: aparat,
1: bardzo.
2: Z którego zdjęcia od razu wyskakują. Taka nagroda leci do ciebie. Uważam, że możesz być z siebie totalnie dumna, bo to, no po prostu zabawiłaś się, zawalczyłaś, było ekstra.
1: Aneta, w historii tej zabawy jesteś pierwszą osobą, która zagrała dalej, także ja ci gratuluję odwagi. I jeżeli mamy kolejnych odważnych, piszcie śmiało. Max na 7327 za 3,69. Możecie też wejść do zabawy w urodzinowym Deszczu Nagród o nawet 10000 zł.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: już pięknie zaprezentował z różnych stron, w różnych numerach, ale przyznam, że ten pozostaje moim ulubionym 12 to 12 w RMF Max.
1: To która była to jego strona?
0: Ta była ze trzecia, tak myślę. Bo wcześniej jeszcze ze dwa numery miał takie bardziej znane, to ta jest trzecią.
1: Czyli to już jest Somber w 3D, drodzy państwo. I to zupełnie za darmo w RMF Max. Proszę bardzo. Gratulujemy wam, a zachęcamy tym bardziej, żeby zostać i posłuchać prognozy pogody już za momencik.

0: mięsne 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
6: I po reklamie.

0: Bartek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałów.
2: Hey, it's Dua Lipa.
0: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Chmury będą przesuwać się na wschód, no i jeszcze dziś gdzieniegdzie w Małopolsce oraz na Podkarpaciu może spaść deszcz, ale za to rozpogodzi się w większości Polski, a w nocy niebo będzie czyste. Jeżeli planujecie obserwację gwiazd, no to warto ciut cieplej się ubrać. Temperatura nad morzem spadnie do 9 stopni Celsjusza, w centrum spodziewamy się 12 na plusie, a na południu słupki rtęci zjadą do 15 kreski. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, no to nie będzie rewelacji, a wszystko przez warunki Biometeo.

0: Te słowa chciałabym zadedykować mojemu rowerkowi, który już na mnie czeka. Zabiorę cię tam. Fukaj i Vita Bambino z nami w RMF Max. Zabiorę ten rower do domu, no. W sensie wsiądę i pojadę. A ty? Jakie masz plany, Michał?
1: Jakby ja chciałbym też zadedykować ten utwór jednocześnie wszystkim, którzy kiedykolwiek wypowiedzieli takie słowa do nieswojego roweru zupełnie przypadkiem.
0: Mogło się tak zostawmy. Zdarzyć, no.
1: Ja tymczasem wyruszamy przed telewizor oglądać mecze Ligi Mistrzów. To samo każdemu kibicowi polecam. I miłego wieczoru życzę.

0: I jeżeli go spędzicie z RMF Max, no to Graba o was zadba, a on tak potrafi zadbać jak nikt inny.
1: Fajnie będzie. Siwek i Borycka, my za dzisiaj dziękujemy. Słyszymy się jutro po 15. Pa! RMF Max.
2: Reklama. Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: studni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Moonlight 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Słuchacie RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska. Zapraszam. Lubuski Oddział Krajowej Administracji Skarbowej przypomina o aplikacji e-Paragony. Dzięki niej możecie trzymać rachunki za zakupy w jednym miejscu, poznać zestawienie swoich wydatków, a w razie reklamacji mieć je zawsze pod ręką.
2: Nowa wersja umożliwia udostępnianie i import paragonu, a także współdzielenie karty e-Paragony. Dzięki temu można gromadzić paragony elektronicznie na kilku urządzeniach. Jest to na pewno wygodne rozwiązanie, które pomaga zarządzać wydatkami rodzinnymi. E-Paragony jest bezpłatną aplikacją, dzięki której można przechowywać w smartfonie paragony właśnie w formie elektronicznej. Jest ona całkowicie bezpieczna i anonimowa.
1: Tłumaczyła Ewa Markowicz, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Zaczęło się przed wojną od kolekcji poznańskiego przedsiębiorcy, a dziś to jedyne w Polsce Muzeum Instrumentów Muzycznych. Poznańska placówka świętuje swoje 80-lecie i z okazji urodzin zaplanowano cykl wydarzeń już w ten weekend.
3: Będziemy mieli dwa wykłady. Oczywiście będzie też towarzyszyła całym tym jubileuszowi muzyka, która będzie prezentowana na zewnątrz, ale również w formie takiej koncertowej. Tutaj właśnie w sobotę o godzinie 18 będzie koncert Marka Toporowskiego z zespołem Akademia Dall' Arcadia. Zagrają koncerty organowe Händla. Marek Toporowski, wybitny polski organista, jeden z pionierów muzyki dawnej.
1: Mówił kierownik muzeum Patryk Frankowski. W Parku Nauki Torus w Ciechanowie odbędzie się kolejny wieczór dla dorosłych. Tym razem uczestnicy poznają możliwości sztucznej inteligencji, a więcej na ten temat już teraz powie nasza reporterka Renata Pasiut.
4: W programie znalazły się praktyczne warsztaty poświęcone wykorzystaniu narzędzi AI w smartfonach. Uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać ze sztucznej inteligencji przy tworzeniu tekstów, organizacji codziennych obowiązków, wyszukiwaniu informacji oraz bezpiecznym używaniu nowych technologii. Zajęcia poprowadzi Patryk Młodzianowski z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie. Drugą część wydarzenia wypełni transmitowany z Centrum Nauki Kopernik wykład pod intrygującym tytułem Czy można zabić robota? Rozmowa będzie dotyczyć etycznych i społecznych wyzwań związanych z rozwojem robotyki oraz sztucznej inteligencji.
1: Spotkanie odbędzie się 18 września i potrwa od 18 do 20. Przed nami piąta edycja biegu Wałbrzych Tętni Dobre. Bieg organizowany przez Wałbrzyskie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa już w niedzielę, a na starcie w parku Jana III Sobieskiego w centrum miasta pojawi się 200 sportowców.
5: Biegniemy, mamy bieg, ale poza tym oddajemy również krew, robimy coś dobrego. Będzie stacjonował krwiobus przy hali lekkoatletycznej na Nowym Mieście w godzinach 9-13 i serdecznie zapraszamy do oddania krwi wszystkie osoby, które mogą oddać krew.
1: Mówił Wojciech Bonior z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Szare obłoki wciąż wędrują na wschód i w Małopolsce czy na Podkarpaciu jeszcze przez jakiś czas może popadać, ale wkrótce niebo nad całą Polską będzie czyste, co ucieszy osoby planujące nocną obserwację gwiazd. Jutro w północnych województwach przydadzą się ciemne okulary, za to o parasolach powinni pamiętać mieszkańcy południowych regionów, gdzie już od rana ma padać. Najcieplej będzie w Zielonej Górze, 19 na plusie, a najzimniej na Podkarpaciu i w Małopolsce. W maksie słupki rtęci dojadą do 14 kreski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
3: Cześć, witajcie po 18. Jak tam mija wasz dzień? No, zaczynamy jeszcze za dnia, ale wspólnie przywitamy wieczór. Przemek Grabowski w RMF Max. Wasze ulubione kawałki, nowości od 20. Nowa dziesiątka listy Hobbens. I teraz numer, który niedawno pojawił się na samym szczycie. DJ Goja i Jason Derulo. Ich

0: takie czasy, kiedy nie było jeszcze TikToka, ale już zaczynał Facebook i to właśnie wtedy był wielki hicior na liście Hot Bands Edward Maja i jego Stereo Love. No to skoro byliśmy tak daleko w przeszłości, czas na przyszłość, czas na nowy hit, bo teraz też są czasy, ale Robin Schulz zrobił kawałek. Przerabia tak naprawdę klubowy klasyk, zróbcie głośniej, Robin Schulz i Watermat w RMF Max, ich Take It Slow.
1: To jest nowość RMF.

Spędzony Maroon Hofstadt, nasza kolejna nowość w RMF Max, jego I Like. Na za chwilę wróci do nas Miley Cyrus, która też jest w trendzie na odchudzanie. No, gwiazdy w Hollywood, muzyczne gwiazdy, gwiazdy show biznesu, to teraz mają chyba bzika na punkcie kilogramów. Mam wrażenie, że niektórzy to zrzucają trochę za dużo. Miley Cyrus też jest na diecie NZT i za chwilę jeden z jej najfajniejszych hitów chyba ostatnio, czyli Flowers.

Lataj, lataj wysoko razem z nami. Fly High, Tobi Romeo, jego taneczna petarda w RMF Max. Za chwilę nowość od Maty. Ciekawe, czy Mata świętuje, bo dzisiaj, może słyszeliście, mamy w Polsce Dzień Piłkarza. Ale dlaczego akurat dzisiaj? Dlaczego akurat 10 września? No to może trzeba sobie przypomnieć, że kiedyś wydarzyło się coś, no dzisiaj nie do pomyślenia. 10 września, rok 1972. Polska zdobywa olimpijskie złoto w piłce nożnej w Monachium. Naprawdę, naprawdę tak to kiedyś było. W finale pokonaliśmy Węgry 2-1. No dzisiaj takie złoto to taka chyba szansa 1 na 1 000 000. Tak jak nawijają Mata i White. Mata ich teraz w RMF Max.

No sorry Poppy, to Piki Becky G. Pamiętacie, słuchaliśmy tego na początku wakacji. Tymczasem do końca roku już chyba tylko 112 dni. A może jeszcze 112 dni? No nie no, umówmy się, że jeszcze aż 112. Brzmi dużo, ale za chwilę sklepy zaczną nam przypominać, że za moment święta. Jednak nie teraz. Spoko, jeszcze nie będzie Last Christmas. Za chwilę nowość od Axwella. Sprawdzimy też, co w pogodzie.

0: Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
2: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frostę kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: I po reklamie.

szare obłoki wciąż wędrują na wschód i w Małopolsce czy na Podkarpaciu jeszcze przez jakiś czas może popadać, ale wkrótce niebo nad całą Polską będzie czyste, co ucieszy osoby planujące nocną obserwację gwiazd. Jutro w północnych województwach przydadzą się ciemne okulary, za to o parasolach powinni pamiętać mieszkańcy południowych regionów, gdzie już od rana ma padać. Najcieplej będzie w Zielonej Górze, 19 na plusie, a najzimniej na Podkarpaciu i w Małopolsce. W maksie słupki rtęci dojadą do 14 kreski.

0: przy takim bicie można zdobywać szczyty, prawda? Prywatnie, w pracy, w szkole i także na treningu. Armin van Buuren i jego nowa trensowa petarda. Śpiewała Sasha, Everlasting, to jest mój typ. Na jedynkę tego tygodnia na liście Hot Dance nowe wydanie już od 20. Dziesiątka hisiorów w czwartek i do tego premiery, których może jeszcze nie słyszeliście. Dawid Mięsek i ruszamy w Tour de Club w RMF Max. No to weekendowe propozycje imprezowe. Zaczynamy od stolicy i duże wydarzenie, bo 16 już urodziny legendarnego klubu Explosion. W nie byle jakim towarzystwie, bo jak urodziny, to oczywiście na urodzinowej imprezie będą goście specjalni, konkretnie goście prosto z Niemiec najwyższej EDM-owej półki, Jaden Boysen, ale na sali tanecznej wystąpi też gościnnie grupa Defis. No i będzie też oczywiście mnóstwo urodzinowych niespodzianek, z prezentami, z gadżetami i z szampańską zabawą do bladego świtu. To w sobotę, w piątek urodzinowe birthday party, także też warto wpaść na taki biforek. Zagrają na sali dance Yoshi na klubowej Insane. Teraz z Warszawy przenosimy się do innego legendarnego miejsca. Ekwador Manieczki wznawia działalność po długiej przerwie kilkumiesięcznej, co najmniej w sobotę Ekwador Festival, edycja klubowa. Wśród gości m.in. Markus Schulz, Ruben de Ronde czy Laura Van Dam.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: I konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
6: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50, z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max. Małgorzata Ilaszki-Sielewska, zapraszam. Wystartowało głosowanie w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2027. Mieszkańcy mogą zdecydować, na jakie projekty zostanie przeznaczona część miejskiego budżetu.
1: Do 24 września można głosować na zgłoszone projekty. W tym roku, co bardzo cieszy, będziemy oddawali głosy na 18 projektów, 5 projektów społecznych, 13 projektów infrastrukturalnych. Ze wszystkimi projektami można się zapoznać na stronie. Zachęcam, bo są bardzo ciekawe i zachęcam do oddawania swoich głosów. Każdy głos jest ważny, każdy głos się liczy.
0: Wyjaśniała Agnieszka Kępa, sekretarz miasta. A teraz zaglądamy do Muzeum Historii Włocławka, gdzie 27 września zostaną zorganizowane warsztaty rodzinne. Uczestnicy wydarzenia zwiedzą wystawę, a potem wykonają unikatowe miecze.
2: Główną naszą uwagę przyciągną miecze, ponieważ jak sama nazwa warsztatów, kto mieczem wojuje, musimy też zwrócić uwagę właśnie na tą broń. Dzieci będą mogły dowiedzieć się, jakie mamy typy mieczy, jak są zbudowane, jaka była ich symbolika, a potem udamy się właśnie na tą część kreatywną, gdzie wszyscy pod okiem edukatora będą mogli wykonać swoje własne papierowe, ale solidne miecze. Miecze zabieramy ze sobą jako pamiątkę z Muzeum Historii Włocławka.
0: Mówiła Paulina Kozłowska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie zaprasza na zajęcia. We wrześniu organizowane są prezentacje i nabory do pracowni fotograficznej, plastycznej, ceramicznej czy muzycznej. W MDK-u działa też m.in. zespół Mali Gorzowiacy, którzy tańczą i grają na ludową nutę. Teraz ogłosili też nabór do wspólnej przygody, która dla wielu trwa latami.
3: To jest wychowanie przez folklor, przez taniec, muzykę i przez wartości narodowe. A dzięki temu, że zespół funkcjonuje i że w jakiś sposób prężnie działa, możemy jeździć po całym świecie, ponieważ świat jest bardzo ciekawy, co się dzieje w innym zakątku. Ciekawy tego, co jest charakterystycznego dla danego zakątka świata. My jedziemy do Brazylii, czy jedziemy do Korei, to tam ciekawi są, jak wyglądają Polacy, w jaki sposób ukształtowała się u nich kultura. Natomiast my jesteśmy zaciekawieni i kulturą innych narodów.
0: Mówiła Maria Szupiluk, dyrektor artystyczny zespołu Mali Gorzowiacy. Gdańsk będzie gospodarzem finału ogólnopolskiego turnieju z Orlika na stadion. Do udziału w tym roku zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całego kraju, a decydujące mecze zostaną rozegrane w listopadzie na Bursztynowej Arenie w Gdańsku.
4: Największy tego typu turniej w Polsce, żeby właśnie pokazać i zaszczepić to, co jest najważniejsze w chłopcach i dziewczynkach, pasję. Coraz więcej dziewczyn, blisko 4 tysiące. Nasze dzieciaki przyjadą do Gdańska i najlepsi pojadą do świetnej akademii, FC Porto.
0: Mówił Jakub Brudnicki, minister sportu i turystyki.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: W piątkowy poranek od Częstochowy przez Kielce i Wrocław na północ nacieszymy się słońcem. Za to mieszkańcy Małopolski czy Podkarpacia pogodowo nie będą mieli powodów do radości. Na południu Polski będzie pochmurno i deszczowo, tak więc must have to parasol lub przeciwdeszczowa kurtka, ale przyda się też duża, mocna kawa. Najcieplej będzie na zachodzie, 19 stopni, a najchłodniej w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach i Katowicach. W maksie spodziewamy się 14 stopni Celsjusza.
6: Mam dylemat. Nie wiem, czy o tej porze jeszcze mówić wam cześć. Jak się macie po 19, czy może już tak powoli dobry wieczór. No dni coraz krótsze, ale spoko. Popołudnia i wieczory należą do nas. Brzemek Grybowski w RMF Max. Za chwilę ten seksowny gościu na jachcie, David Tavar. If you don't know my name, teraz Moonlight i jego

My body is it ready? Somber w RMF Max. Moje ciało to nie jest gotowe na takie zmiany temperatur we wrześniu. No ale teraz mamy sezon na shorty z bluzą. Wiadomo, że czasami po południu to jeszcze shorty się przydają, ale wieczorem, no już o tej porze, to bluza na te chłodniejsze dni. Nasza kolejna nowość w RMF Max. Mrozu odwiedził nas ostatnio, zapowiedział muzyczny atak. Będzie dużo nowej muzyki. Sprawdzicie to także na Instagramie RMF Max. Mrozu i Kacperczyk teraz. Wszystko, czego chciałem.

0: W trakcie ostatnich wakacji Andy Dust, który grał nam tutaj przed chwilą w numerze Zakaria, spełnił chyba swoje największe muzyczne marzenia. Grał na stadionach, grał na wielkich festiwalach. No to co, teraz czeka pewnie na przyszły sezon w wakacji. Swoje marzenia spełnia także Ariana Grande, która jak zapowiedziała, tak robi, chowa się trochę, ukrywa z życia publicznego, ale wciąż będzie śpiewać i za chwilę zaśpiewa dla nas One Last Time.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

O, właśnie takich bitów potrzeba nam więcej. W szczególności we wrześniu, kiedy spada nam energia. Bob Sinclair i jego house'owa nuta World Hold On. Już wiadomo, co możemy winić, jeżeli spada nam poczucie mocy, bo to po prostu krótsze dni mogą wpływać na nasze poczucie energii, bo wiadomo, światło jest jednym z najważniejszych sygnałów regulujących nasz rytm dobowy. We wrześniu może trudniej się wstaje. Można częściowo obwiniać się słońce, ale jest na to rada. Budzić się z RMF Max. Nasza poranna ekipa no już kładzie się spać, żeby wstać jak najwcześniej i budzić was od 5:30 rano. A wieczorem no też pobudzające hiciory u Graby, Oskar Sims teraz i jego Bez końca.

Self-aware wersja Tempercity, Verma Max. Teraz szybka ciekawostka dla wszystkich, co za kółkiem z nami o tej porze. Wiecie, kiedy w Londynie doszło do pierwszego odnotowanego aresztowania za prowadzenie pojazdu po alkoholu? To było w 1897 roku, dawno temu. Wszystko było wtedy inaczej, paliwo było zdecydowanie tańsze. Głowa do góry, podobno najgorsze to przed nami, kierowcami. No to za chwilę dla was na trasie Alok z Jennifer Lopez. Sprawdzimy też, jaka szykuje nam się pogoda.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Hity na maksa.
13: Piątkowy poranek od Częstochowy przez Kielce i Wrocław na północ nacieszymy się słońcem. Za to mieszkańcy Małopolski czy Podkarpacia pogodowo nie będą mieli powodów do radości. Na południu Polski będzie pochmurno i deszczowo, tak więc must have to parasol lub przeciwdeszczowa kurtka, ale przyda się też duża, mocna kawa. Najcieplej będzie na zachodzie, 19 stopni, a najchłodniej w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach i Katowicach. W maksie spodziewamy się 14 stopni Celsjusza.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrem woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Jak

0: Kukon i Jonatan zdobyli ponownie szczyty listy Hot Bands. Właśnie w tym kawałku ty masz. Ja mam dla was dobre bity, nowości, kiciory. Zostańcie z RMF Max. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Mięsek i ruszamy w Tour de Club w RMF Max. No to weekendowe propozycje imprezowe. Zaczynamy od stolicy i duże wydarzenie, bo 16 już urodziny legendarnego klubu Explosion. W nie byle jakim towarzystwie, bo jak urodziny, to oczywiście na urodzinowej imprezie będą goście specjalni. Konkretnie gość prosto z Niemiec najwyższej EDM-owej półki, Jaden Boysen. Ale na sali tanecznej wystąpi też gościnnie grupa Defis. No i będzie też oczywiście mnóstwo urodzinowych niespodzianek z prezentami, z gadżetami i z szampańską zabawą do bladego świtu. To w sobotę, w piątek urodzinowe birthday party, także też warto wpaść na taki biforek. Zagrają na sali dance Yoshi na klubowej Insane. Teraz z Warszawy przenosimy się do innego legendarnego miejsca. Ekwador Manieczki wznawia działalność po długiej przerwie kilkumiesięcznej, co najmniej w sobotę Ekwador Festival, edycja klubowa. Wśród gości m.in. Markus Schulz, Ruben de Ronde czy Laura Van. Dam.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic.

0: Zo to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.
3: Hejka, tu Maciek.
4: Cześć, tu Oskar Sims.
5: Hello, this is September.
6: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.

Takie hałsiki lubimy, prawda? Galaxy to Kungs w RMF Max. Witajcie po 21, czwartkowo, no prawie weekendowo. Jakie macie plany na weekend? Kto będzie odsypiać, kto będzie sprzątać? A kto może wybiera się do lasu na grzyby, bo wiadomo, że jest sezon. A jak nie grzyby, to może śliwki jeszcze są na drzewach. Albo jabłka, może ktoś będzie robił dżemiki. Może ktoś wyśle do RMF Max taki dżemik, naprawdę. Jeszcze nikt tego nie zrobił. Teraz numer też z zaproszeniem. Już na weekend nowość od Meduzy w RMF Max. Weekend właśnie.

0: Love Full, wersja to Colors w RMF Max przy późnej kolacji. No z tą kolacją to trzeba uważać, słuchajcie, bo co się okazuje, że głodni ludzie są bardziej skłonni do spontanicznych zakupów i niekoniecznie tylko jedzenia. Badania sugerują, że uczucie głodu może zwiększać ogólną chęć zdobywania rzeczy. To nie wiem, co gorsze, późna kolacja, czy może nieprzemyślane zakupy. No to może jeszcze lekka kolacja, a na spalenie kalorii za chwilę Bruno Mars w RMF Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: I po reklamie.
13: Z tej strony Asia.
14: Tu Ola i Jarek.
15: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
16: Cześć, tu Oskar Cyms.
17: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF One.

Levitating, Dua Lipa i DaBaby w RMF Max. No przy takim kawałku to nie da się ziewać wieczorowo. Wiecie, że to jest zaraźliwe. No chyba wszyscy wiedzą. W szczególności, kiedy kilka osób w pokoju zacznie ziewać. U części osób wystarczy nawet zobaczyć zdjęcie ziewającego człowieka. Jeśli właśnie ziewnąłeś, no to eksperyment zakończony sukcesem. Teraz numer, przy którym jeszcze nie będziemy ziewać wieczorowo. Mistrz muzycznych emocji na scenie. Alex Warren w RMF Max, jego Passenger.

Bo ma ten, taka energia od Moonlight i Fordo. Dla wszystkich pod prysznicem o tej porze z RMF Max. A co tam wychodzi z waszej głowy pod tym prysznicem? Nie chodzi mi o łupież. Okazuje się, że pomysły często pojawiają się właśnie pod prysznicem albo podczas spaceru, ponieważ wykonujemy wtedy tylko jedną prostą czynność i pozwalamy naszym myślom swobodniej wędrować. No to pod prysznicem na myślenie. Także taki kawałek w RMF Max. Nasza nowość wraca Tame Impala. Loser.

0: tym bicie czuć, że jutro wchodzimy w piątek, prawda? Whatever Tens On, taki numer zrobił nam ostatnio Axwell, taką niespodziankę nam wykręcił i być może wykręci sobie nawet pierwszą trójkę, przynajmniej na starcie weekendu na liście Hot Bands. Przemek Grobowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro oficjalnie w piąteczek na otwarciu weekendu o godzinie 18 w RMF Max. Cześć! RMF Max.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
12: I po reklamie.
13: Z tej strony Krzychu.
14: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
15: Hi, this is Denzel.
16: Hey yo, this is Eminem.
17: Cześć, tu Natalia Kawałek.

Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport.

0: Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Monika?
8: I jeszcze ja, Madzia.
9: Hey, it's Teddy Swims.
10: Hey, yo, this is Eminem.

Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, oczy czapiorka ścian.

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: RMF Max.
3: RMF Max.
2: RMF Max.

która nie znajdzie końca. Opowiada o tych, których zmazał czas. Może spotkają się jeszcze w samotnym mieście. Może znajdą dzień, w którym zgubili szczęście. Może miną się